przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

sam.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha.

0: mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Reklama.
5: Dzisiaj jest 1 października i to jest czwartek. Mamy godzinę 7. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
6: Cyberataki i fake newsy pod większą kontrolą. Powstanie Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Cena diesla bije po kieszeni firmy transportowe. Jesień na nizinach, zima w górach. TOPR ma pełne ręce roboty. Nowe narzędzie do walki z cyberatakami i dezinformacją. Powstać ma Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Będzie pomagać firmom i instytucjom, które padną ofiarą hakerów. To ważne, bo w ostatnich tygodniach doszło do kilku poważnych wycieków danych. Wiele tego typu ataków nadal pozostaje niewykrytych, mówi Mirosław Maj z Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH.
7: Jest pełno ataków, które są ukryte, bo są atakami na przykład cyberszpiegowskimi, o których nikt nie wie.
6: Nowe centrum ma pomagać m.in. wtedy, gdy hakerzy zarządzają dają okupu za odzyskanie danych. Ma też wzmacniać bezpieczeństwo informacyjne i przeciwdziałać skutkom dezinformacji. Cena diesla przekroczyła już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
8: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy. To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące. To jest kosmos.
6: Obniżka cen paliw zależy tylko od prezydenta, mówi minister energii Miłosz Motyka i deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN.
9: Panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
10: Ponad 1 zł mniej na litrze benzyny, ponad złoty 10-15 na litrze oleju napędowego.
6: O szczegóły dopytywał ministra nasz reporter Grzegorz Kozioł. Na dole złota polska jesień, wysoko w górach już zima, dlatego TOPR apeluje o rozwagę w Tatrach. Zabrakło jej turystom z Izraela, którzy utknęli w żlebie Kulczyńskiego. Ratownicy musieli ewakuować ich śmigłowcem. Później pomocy potrzebował turysta, który spadł ze szlaku w rejonie Świnickiej Przełęczy. Ratownicy TOPR także przy użyciu śmigłowca ewakuowali z Grzędy Rysów 5-osobową grupę turystów z Ukrainy. Było z nimi 10-letnie dziecko. Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została prawdopodobnie zestrzelona podczas tajnej misji, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
4: Sport 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Katarzyna Kawa odpadła z turnieju w Pekinie. Magdalena Fręch gra dalej. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snigur w 3 setach, a Fręch również w 3 pokonała francuskę Elze Jacquemot. Dziś Magdalinet zagra z Czeszką Kateriną Siniakową, a Iga Świątek i Maja Chwalińska zaczną turniej od drugiej rundy. Cristiano Ronaldo jednak się obraził. Portugalczyk zły, że selekcjoner posadził go na ławce, nie wyszedł we wtorek na trening z zespołem. Wczoraj Jorge Jesus informował jednak, że panowie się dogadali, po czym Ronaldo opuścił zgrupowanie. Napisał, że wkrótce ogłosi powody swojej decyzji.
11: Sponsorem programu był organizator Bizon Trail Kids. 4 października. www.superbiegacz.pl.
4: Złote przeboje w drodze.
13: Poranek nabiera rozpędu, więcej samochodów jest już na ulicach w Białymstoku, tym samym ruch wyraźnie zaczyna spowalniać. Tak jest na przykład m.in. na Piłsudskiego, na Lipowej też przybyło samochodów, podobnie na Sienkiewicza, Legionowej i Branickiego. Jedźcie ostrożnie.

0: w Białymstoku.
1: 19-20 stopni maksymalnie, tyle będzie dziś za oknami w Białymstoku po godzinie 13. Na razie chłodniej, bo jest 7-8 stopni w mieście. Pogodowy plan na dziś dla stolicy Podlasia to dużo błękitnego nieba i mnóstwo słońca. Chmury też zaczną się nad głowami pokazywać, ale synoptycy obiecują, że nie będzie z nich deszczu.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry! Po 7 pojawi się szwindel ze szpejem, czyli wojskowa zimowa kurtka dla prawdziwych twardzieli.
3: Po 7 sprawdzimy też przy pomocy grawitacji, jak będziemy wyglądać w wieku 70 lat. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek gra nam Ricky Martin. 5 po 7.

0: Uwaga, uwaga, przed państwem szwindel ze szpejem, a dokładniej z programem Szpej.
1: Pod taką nazwą kryje się program wyposażenia naszego wojska we wszystko co najlepsze. No i jeden z portali internetowych odkrył, że zimowe wojskowe kurtki nie ogrzewają żołnierzy. Zapewniają komfort termiczny, ale do zera stopni i tylko w bezwietrzne dni. No i jest afera.
2: No jest, jest, jest. Ale tutaj chcieliśmy przypomnieć kilka zasad. Co żołnierz ma mieć pod łóżkiem?
0: Porządek, tak, to wiadomo, nie?
2: Porządek, ta jest, panie sierżancie. A jak się ma żołnierz rozgrzać zimą?
0: No.
2: Biegusiem. I doszliśmy do konsensusu. A teraz ruszamy do ataku na czwartek. Ashford i Simpson w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 14 minut po godzinie 7.

0: Radio Złote Przeboje. 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mambo numer 1 jest fajne, ale fajniejsze Mambo numer 2, jeszcze fajniejsze 3, a nie mówiąc już o 4, ale w ogóle najfajniejsze to jest Mambo number 5 Lubega i dlatego właśnie z tym numerkiem wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry 21 po 7.
1: W czwartek mówimy dzień dobry wszystkim i za chwilę duet Holland Olds w Radiu Złote Przeboje. A dlaczego duet? Bo rano duety są naprawdę doskonałe. Ci panowie razem są tak doskonale zgrani jak parówka z musztardą, jak ser z ketchupem i dlatego koniecznie posłuchajcie ich w Radiu Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.

0: Wesołe jest życie, staruszka, prawda? Wesołe pod warunkiem, że jest to życie wirtualne. I wiemy, co mówimy. Słuchajcie, internet nie przestaje nas bawić. Młodzi wymyślili sposób, jak bez aplikacji zobaczyć siebie w podeszłym wieku.
1: Jak masz na przykład 20, 30 albo nawet 40 lat i chcesz zobaczyć, jak będziesz wyglądać po 70, no to uwaga. Podskocz i nagraj ten podskok telefonem w zwolnionym tempie. No i w którymś momencie opadania można zobaczyć siebie w starszej wersji.
2: No bo umówmy się, w pewnym wieku opada wszystko. Ręce opadają, skrzydła.
1: A nawet rajstopy.
2: Nawet. Na zewnątrz wszyscy się starzejemy, to prawda, ale w środku jesteśmy jak w tym przeboju. Tacy sami. Lady Punk w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. No a po 10:00 dzisiaj z okazji Dnia Polskiej Muzyki przez godzinę będziemy grać tylko po polsku. Bądźcie wtedy koniecznie z nami.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSEI, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
11: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Przybywa samochodów na trasach w regionie, w Białymstoku też zagęszcza się już coraz bardziej, między innymi na Wasilkowskiej, Sienkiewicza Legionowej. Na Piłsudskiego, Brańskiego, Pałacowej też już ciaśni. Z kolei pasażerom WKM przypominam, że od dziś mogą jeździć nowym autobusem, linią numer 33.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ten weekend startuje telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. Mm-hmm. Największe gwiazdy w Polsce będą w tym programie kojarzyły wielkie przeboje z wielkimi wydarzeniami w swoim życiu. Mm-hmm. I pomyśleliśmy, że może wy też tak chcecie. No to kojarzymy kawałki sprzed lat z fajnymi wydarzeniami. 2-2-4-4-3-0.
2: Moje pierwsze dyskoteka na Koloniach z utworem Eight Wonder, I'm Not Clint. Coś takiego.
3: Było. Mi z piosenką Viva Forever z zespołu Spice Girls kojarzy się egzamin gimnazjalny.
4: Jeszcze było Ocean Wspomnień Papa Dels i była taka dziewczyna, którą chciałem kiedyś poderwać, a się wstydziłem. No ale takie mam wspomnienia. Tylko
1: on my też mamy ciarki. Przeboje sprzed lat, z którymi kojarzy wam się coś fajnego, coś konkretnego. 22 4 4 i 3 0 to telefon do nas. Za najciekawszą historię obiecujemy, uwaga, oryginalną grę planszową Hitster. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Ikona stylu, polska Joan Jett czy Femme Fatale polskiego rocka. Tak się nazywano, takie przydomki nosiła swego czasu Izabela Trojanowska. Zagraliśmy Karmazynową Noc w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4:08. Teraz zaglądamy do szkoły, bo akurat jest przerwa.
1: Miesiąc bez telefonów w szkołach. No i są pierwsze efekty. Uczniowie częściej ze sobą rozmawiają, lepiej też koncentrują się na lekcjach. No, ale co niektórzy, to mieli syndrom odstawienny. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką.

0: śpiewa.
1: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: 1 października, to jest czwartek, jest 9. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
7: Drożyzna na stacjach paliw ma się świetnie. 10 zł za litr, coraz bliżej. Rząd testuje nową aplikację do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza. 300 zł dopłaty do urlopu. Na Lubelszczyźnie i Podlasiu ruszają dziś zapisy na czek turystyczny. Diesel powyżej 9 zł, a benzyna powyżej 8 za litr. Takie ceny straszą kierowców przy dystrybutorach. I choć prosi się o coś optymistycznego, zdaniem analityków to nie koniec podwyżek. W najbliższych dniach ceny pójdą w górę o co najmniej kilka groszy na litrze, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
8: Na razie jeszcze gdzieś tam trzeba mieć z tyłu głowy, że w razie ewentualnych podwyżek to 10 zł jest zupełnie osiągalne, gdyby konflikt eskalował.
7: Orlen obniżył wczoraj ceny w Hurcie, ale na stacjach jakiekolwiek obniżki zobaczymy być może dopiero w przyszłym tygodniu. Mogą sięgać 12 groszy na litrze. Prokuratura odwoła się od decyzji warszawskiego sądu w sprawie Marcina Romanowskiego. Wczoraj sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego politykowi PiSu. Śledczy chcą postawić politykowi PiSu 19 zarzutów w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Trwają testy nowej aplikacji służącej do ostrzegania przed zagrożeniami z powietrza. Poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz i zapewnił, że aplikacja już niebawem będzie do dyspozycji wszystkich obywateli.
9: Nie mamy jeszcze aplikacji, ale proszę mi wierzyć, do końca roku ta aplikacja będzie. Ona może będzie wcześniej, ale deklaracja była po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że do końca roku. Bo to będzie aplikacja rządowa i ona musi być pewna. Ona już jest przygotowana, ale aktualnie jest testowana i sprawdzana, czy ewentualnie nie mamy jakichś tam problemów technicznych.
7: Rządowa aplikacja ma być zabezpieczona przed ewentualnym wykorzystaniem danych pochodzących z niepewnego źródła. Dziś ruszają zapisy na kolejną turę lubelskiego czeku turystycznego. Dopłata do wypoczynku wynosi 300 zł i dotyczy pobytu z minimum dwoma noclegami. Jest gdzie pojechać, mówi prezes lubelskiej regionalnej organizacji turystycznej Rafał Kamieniecki.
10: Sam Zamość jest piękny, wiadomo. Przepiękne miasto, jeziorze Łęczyńsko-Wodawskie, mamy Polesie, mamy Szumy na Roztoczu, przepiękne parki, Powiśle. Naprawdę jest wiele obiektów, które warto zobaczyć. Jest cisza, spokój.
7: Bon będzie można wygenerować punktualnie o 10 przez stronę lubelski-czek-turystyczny.pl, a wykorzystać go do 1 listopada. Podobny czek od dziś także na Podlasiu.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit. Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
11: Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Pierwszej reprezentacji nie idzie, ale na pocieszenie błyszczy młodzieżówka. Piłkarska kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwecję 3-0 i było to 9 z rzędu zwycięstwo w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Do rozegrania został jeszcze jeden mecz. Kadra Jerzego Brzęczka zmierzy się z Włochami. W barwach Barcelony wciąż błyszczy Ewa Pajor, a jej zespół gładko rozbija kolejne rywalki. W drugiej kolejce Ligi Mistrzeń Barsa wygrała na wyjeździe z Romą 6-0, a ostatniego gola strzeliła największa gwiazda reprezentacji Polski.
12: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit. Sponsorem programu był organizator Bizon Trail Kids. 4 października. www.superbiegacz.pl. Pogoda.
7: Pogodna jesień na razie z nami zostaje. Dużo słońca, zachmurzenie małe, nigdzie nie powinno padać. Najcieplej będzie dzisiaj w Zielonej Górze, tutaj termometry pokażą nawet 25 stopni. W Szczecinie, Poznaniu i Krakowie będzie 22, w Warszawie 20, w Gdańsku i Białymstoku 18.

0: jutro też pogodnie.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: A jeszcze a propos wiadomości sportowych, zastanawiamy się właśnie, dlaczego młodzieżówce dobrze idzie, a dorosłej kadrze nie. Co się dzieje z nimi w ogóle?
3: Co się dzieje?
2: Coś im wyrasta, jakieś błony pławne między palcami. Nie wiem, co się dzieje. Mili Państwo, tydzień dzielimy na dni przymusowe, dni niepotrzebne, na te dni na przeczekanie, czyli takie jak dzisiejszy czwartek, i na te dni przyjemne.
3: I te ostatnie nadejdą jutro, donosimy z przyjemnością, a dzisiaj łączymy kabusie w pracy ze złotymi przebojami i robimy sobie tak zwany powrót do przyszłości. Gramy szer i marzymy o fajnych rzeczach. Po prostu o piątku. Jest 5 po 9.

0: Rod Stewart, wielbiciel piłki kopanej, gdyż ma to szczęście, że nie musi kibicować orłom słynnych trenerów, tych od Fornalika do Urbana. Ale też Rod Stewart, zmieniając dyplomatycznie temat, kocha modele kolejowe i gapienia się na miniaturowe pociągi. Bardzo polecamy, gdyż czekając na to opóźnione, człowiek przeczeka jesień i zimę, nawet nie wiadomo kiedy.
1: To prawda, za chwilę sięgniemy po zespół z kraju, w którym z kolei kiedyś pociągi były przysłowiowo punktualne. Niestety jakiś czas temu niemieckie koleje ogłosiły, że rozkład jazdy wymknął im się spod kontroli. Tak się też dzieje z nogami, kiedy gra niemiecki duet La Bouche. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartkowy poranek, 12 po 9, słuchamy La Bouche.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź. Dużo
5: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
10: Na mediaexpert.pl.

0: Będąc grubo po 70 na pożegnalnym koncercie w Londynie, Phil Collins wykazał się dużym poczuciem humoru i dużym dystansem do siebie, a mianowicie siedząc na krześle powiedział: 50 lat pracowałem w show biznesie tym muzycznym, czas chyba zająć się czymś poważnym. Serio, Dance Into The Light zagrał Phil w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Ale nie no, zabrzmiało to poważnie, poważnie, kochani, tylko takie największe Złote Przeboje lat 80 i 90 mamy dla was, a teraz wokalistka, no i generalnie muza bardzo zainteresowana wielkimi gwiazdami, nie tylko muzyki, związek z Davidem Bowiem, ale i związek z malarzem Salvatorem Dalim ma w swoim CV Amanda Lear. Niech nam pięknie zaśpiewa, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: kształty promocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
15: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
16: A w dodatku można go podać również na noc.
15: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
14: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
17: Hej ho, hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Superaśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
18: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
19: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Dizę Chanté. Tak skromnie, ale w języku miłości. Chcieliśmy się pożegnać z Państwem. Ulala. Uciekamy już, ale wrócimy jutro. Dziękujemy. Radio Złote Przeboje na dzień dobry obudziło kolejny dzień.
1: Dziękujemy. W składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Korkiewicz. Dziękuj. A witamy już teraz przy mikrofonie. Witamy ją. Gosię Kościelnia.
2: Jestem. Dziękujemy. Dziękuję też Wam bardzo, bardzo. I jestem nie sama, bo jestem z dziewczynami. No i przede wszystkim z Cyndi Lauper. Najweselsza piosenka tamtych lat, rok 84. Dziewczyny po prostu chcą się bawić.

0: To był rok 84, gdy Cyndi Lauper tak właśnie powiedziała światu, czego pragniemy my, kobiety. Za 4 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym.

0: Białymstoku.
1: Pogoda w naszym regionie zachęca i będzie zachęcać do tego, by jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu. Bo jak mówią synoptycy, będzie dziś ciepło. W prognozach jest do 19-20 stopni. Tyle termometry za oknami w stolicy Podlasia będą pokazywały po godzinie 13. Do tego nad głowami od rana dużo pogodnego nieba i dużo, dużo słońca. I tak ma być. Do zmierzchu w regionie grzech nie skorzystać.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Zapraszam Was na popołudnie, bo właśnie teraz je zaczynamy w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Przygotowane Gosia Kościelniak. Zaczynamy z Belindą.

Springfield największą popularnością cieszyła się w latach 60. Była wtedy jedną z największych gwiazd brytyjskiego popu, no i miała też duży wpływ na obecność muzyki brytyjskiej na amerykańskim rynku i to właśnie dzięki temu sukces odnieśli później chociażby Beatlesi tamże. Jej piosenki trafiały na szczyty list przebojów, ale z czasem jej popularność malała i dopiero w latach 80. po prawie dwóch dekadach czekania udało jej się znowu wylansować przeboje. Jednym z nich był utwór In Private przed nami w Radiu Złote Przeboje. Słuchacze, jak i krytycy ciepło przyjęli ten przebój, który doczekał się też interpretacji przez innych artystów, a także nowych wersji. Na przykład w 2006 pojawił się na albumie Pet Shop Boys. Teraz w Radiu Złote Przeboje oryginał z 1989 roku, a za kilka minut wrócimy i podsumujemy do tematu, łączący się z dzisiejszym Dniem Polskiej Muzyki, czyli waszych pierwszych polskich idoli z lat 80. i 90.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl. Blik.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj!
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
22: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram.

0: Sobota, nie zając.
1: Cieszymy się dziś dniem polskiej muzyki. No i w związku z tym rozmawialiśmy o tym, kto był waszym pierwszym polskim idolem z lat 80. lub 90. i dlaczego. A u naszej kolejnej słuchaczki to co to za zespół był?
2: To było Kombi, jego super, naprawdę mega na tamte czasy. Okulary ciemne, strasznie mu tego zazdrościłam. Szukałam wszędzie, na rynku, jakichś straganach. W ogóle nie mogłam znaleźć takich okularów, a bardzo od samego początku mi się podobały i wiedziałam, że to będzie numer jeden. Pozdrawiam.
1: O, wspomnienia tych kultowych okularów, dziękuję za nie, doskonale znam ten szał. Tylko Grzegorz Skawiński miał takie okulary. No i przed nami dzisiejszy zwycięski telefon.
3: Z tej strony Grzesiek. Takim moim niedoścignionym wzorem i ogromnym autorytetem muzycznym był Zbigniew Wodecki. Miałem osobiście nim możliwość porozmawiania i nawet występowaliśmy wspólnie na koncertach. Ja wtedy byłem studentem, Wodecki był wtedy solistą. Ja również grałem na skrzypcach, on tak samo, więc mieliśmy wspólne tematy do rozmów. Wymienialiśmy pewne swoje doświadczenia. Te chwile rozmów z nim naprawdę świetnie wpłynęły później na moją dalszą karierę muzyczną.
1: Zasłuchałam się. Wspaniały idol, ważne spotkania. Dziękuję za te wspomnienia. Wam wszystkim, dla Grześka na pamiątkę dzisiejszego dnia, Termos Radia Złote Przeboje i gramy kolejny wielki przebój z lat 80.

0: ta promocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
4: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dojrzało? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy.
11: Taniej kupować.
9: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

Alan Parsons Project uwielbiam. A zaczęło się tak pięknie, bo 17-latek Alan Parsons w roku 1967 dostał pracę w londyńskim oddziale kultowej wytwórni. Polegała ta praca na powielaniu zarejestrowanych już wcześniej taśm. I to go zaprowadziło do słynnego studia Abbey Road. I tutaj, szkoląc się po prostu w samej jaskini lwa, miał okazję spotykać ludzi, którzy zajmowali się nagrywaniem największych gwiazd. I przysłuchiwał się, przyglądał się pracy arcymistrzów, czasem rzucił jakąś uwagę, a musiała to być wyjątkowo trafna uwaga, bo tego samego roku zaproponowano mu funkcję asystenta inżyniera dźwięku, więc zaczął przynosić herbatę, ciasteczka i szkolić się, jak nagrywać, jak produkować. I miał ogromne szczęście, bo już wtedy pomagał w sesjach, które przyniosły rockowy album wszechczasów, czyli Abbey Road. The Beatles. Ładne początki. Radio Złote Przyboje. Melanie C.

0: Falco. Zawsze mam dreszcze, gdy słyszę tę piosenkę. Ciekawe, jak wam ona w duszy gra. Rok Mi Amadeus, rok 85. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Znasz składniki włoskie? Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Reklama. Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Drożejące paliwo lotnicze podniesie ceny biletów. Tymczasem na stacjach w Rzeszowie tańsze paliwo przyciąga mieszkańców. Skarby z teatralnej szafy można zdobyć w Łodzi. Ewelina Walczak. Koniec taniego latania, bo paliwo lotnicze zdrożało w tym roku nawet trzykrotnie. Szef Ryanaira zapowiada ostre cięcia i ostrzega, że w przyszłym roku za bilety zapłacimy 20% więcej. Ale już teraz linie lotnicze redukują siatki połączeń, mówi Mariusz Piotrowski, ekspert rynku lotniczego portalu Fly for Free.
3: Linie lotnicze zaczynają dosyć istotnie ciąć swoje rozkłady lotów, ograniczać straty, żeby jakoś się przygotować na ten przyszłości sezon letni, który będzie bardzo trudny.
2: Brakujące pieniądze z drogiego paliwa przewoźnicy ściągną z nas także w opłatach dodatkowych za bagaż czy rezerwacje. A tu taniej na stacjach paliw, 15 groszy mniej na każdym litrze paliwa. Do niedzieli stacja MPK w Rzeszowie obniża cenę dla posiadaczy karty miejskiej z aktywnym pakietem mieszkańca. Marzena Kłeczek, krawiec z Urzędu Miasta, przyznaje, że to sposób na promocję karty, a pierwsze efekty już widać.
4: Żeby zachęcić ich do meldowania się, korzystania z naszej miejskiej karty mieszkańca. Do dzisiaj mamy już 70 kolejnych wniosków o założenie karty mieszkańca.
2: No to zobaczymy, ile będzie za chwilę przy tych obniżkach. A na zachodzie nasi sąsiedzi mają też tańsze paliwo, bo tam ceny spadły wraz z wejściem w życie obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. W porównaniu ze środą kierowcy

0: Na Korzon, Wnukowska z Teatru Muzycznego w Łodzi.
1: Każdy z naszych kostiumów ma swoją sceniczną historię, zachwyca widzów oryginalnością, kunsztem wykonania.
0: Akcja potrwa do godziny 16.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
3: 1 października z dużą ilością słońca i aż 25 stopni w okolicach Legnicy, 24 we Wrocławiu, choć na zachodzie troszkę chmur, 22 w Krakowie, w Warszawie 20, ale pełne słońce, nad morzem 18, w Suwałkach 17.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Pierwszy dzień października i nasze wspólne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No to teraz sobie możemy pomruczeć razem z Boniem. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: jaka jest różnica między słowem umknąć, a słowem czmychnąć. No więc w polskim jest duża. A Grzegorz Ciechowski bardzo dbał nie tylko o ogólny przekaz swoich tekstów, ale też o zawarte w nich takie niuanse językowe. Ktoś kiedyś zapytał go, dlaczego nie pisze tekstów po angielsku, właśnie tak odpowiedział, że nie wie, jaka w języku angielskim jest różnica między tymi słowami czmychnąć, a umknąć. Dla Ciechowskiego teksty były tak ważne, że na pierwszych koncertach Republiki zalecił, żeby rozdawano je publiczności spisane na kartkach, bo mieli świadomość, że przy ówczesnej technologii nagłośnieniowej, która z reguły była kiepska, ten tekst może do ludzi nie docierać.
1: To jest Dzień Polskiej Muzyki w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: złote przeboje.
1: Autopromocja.
0: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
0: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski-alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
12: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Reklama.

Oj, jakby nam się przydał taki dystans i takie piękne kołysanie na co dzień, również w czwartkowe popołudnie. Radio Złote Przeboje, przed nami Mr. President. Oryginalny zespół Mr. President oficjalnie zakończył co prawda swoją działalność w 2008 roku, ale dziedzictwo grupy kontynuuje. Jej wieloletni lider i wokalista Lazy występuje solo albo w duecie z nową wokalistką Elzą pod szyldem Lazy aka Mr. President. I nieustannie i podróżuje i występuje na całym świecie, przede wszystkim podczas dużych festiwali z muzyką lat 90. Radio Złote Przeboje, Coco Jumbo.

0: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Hej ho, hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Supraśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
4: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
6: Za mniej.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
15: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra. Drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Romantyczny gazebo, który ogrzewa się w blasku muzyki Chopina od lat, a ja, Gosia Kościelniak, idę się teraz ogrzewać w październikowym słońcu, a z wami zostanie też ogrzewający ciepły głos oraz jego właściciel, Tomek Brel. Witam cię, dzień dobry.
1: Sam nie wiem, co powiedzieć dzień dobry po takim pięknym, barokowym wstępie. No mogę wam obiecać, drogie panie i drodzy panowie, że na pewno będziemy się grzać też w blasku polskiej muzyki. W końcu dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, prawda? Zagramy
0: tak
1: pięknie. Mnóstwo fantastycznych polskich kawałków na pewno będę dzisiaj dla was miał. Co mam jeszcze w zanadrzu? Czy będą bilety? Zaczynają się pytania.
2: Ja.

0: 40 lat minęło od nagrania tego kawałka i w dalszym ciągu nam się podoba I'm Your Man, czyli w szybkim, ale jednocześnie wolnym tłumaczeniu cały twój. 14 już za chwilę i sprawdzone wiadomości, potem zaczynamy czwartkowe popołudnie. Czwartek to taki mały piątek, więc urządzimy sobie na pewno przedweekendową rozgrzewkę.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
10: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
11: To już za chwilę sprawdzimy pogodę, ale uspokajam, nie ma większych powodów do narzekań. To za chwilę, teraz czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Te najbardziej aktualne ma dla was Ewelina Walczak.
12: Matka oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy wciąż na wolności. W jej sprawie toczy się śledztwo. Plecaki uczniów pod lupą sanepidu. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy, jest na wolności. Kobieta po przesłuchaniu słyszała jedynie zarzut znieważenia policjanta. Tymczasem śledztwo w sprawie domniemanego zlecania przez nią morderstwa ojca matki i ojca dziewczynki, jego prawnika, wciąż toczy się bez postawiania komukolwiek zarzutów. Jarosław Kowalski, ojciec Mai, powiedział, że ochrona policji sprowadza się jedynie do codziennych odwiedzin radiowozu pod jego domem.
13: Chronić rodzinę. Syna najbardziej, żonę, posesję, siebie, bo tak naprawdę nie wiem, co mi spotka za rogiem.
12: Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Płocku. Skażenia nie było, ale przesyłka doręczona wczoraj do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie będzie dalej badana. 3 osoby, które po kontakcie z nią trafiły do szpitala, zostały wypisane już do domu. Wszystko musi zostać sprawdzone, mówi prokurator Marcin Kozak.
14: Badaniom daktyloskopijnym, genetycznym, próbki materiału biologicznego zostanie stwierdzone, czy jakie osoby miały z nim kontakt, czy faktycznie te objawy, które pracownicy zgłosili, mają jakikolwiek związek, czy to jest tylko koincydencja zdarzeń.

0: PID-u, bo jak się okazuje, same dzieci przyznają, że jest im ciężko. A dlaczego? Pytaliśmy o to uczniów z podstawówki numer 30 w Bydgoszczy.
1: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
2: Zależy, ile mamy lekcji, ale tak to staramy się odkładać podręczniki do szafek.
0: A zgodnie z wymogami waga plecaka nie powinna przekraczać 15% wagi dziecka. Cristiano Ronaldo obraził się na kadrę. Po tym, jak trener nie wpuścił go na boisko z meczu z Norwegią, Portugalczyk postanowił opuścić zgrupowanie. Nie pomogła nawet interwencja prezesa rodzimej federacji. Ronaldo po wyjeździe ze zgrupowania oświadczył tajemniczo, że wkrótce powie Portugalczykom prawdę.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Dzisiaj w większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu przez 20 w centrum do 24 na południowym zachodzie. Nie inaczej będzie w nocy, no choć chłodniej oczywiście zdecydowanie, od 3 stopni na wschodzie i 4 w centrum do 12 na zachodzie. I oczywiście sprawdzałem też prognozę na najbliższy weekend. Nie ma co narzekać, 24-25 stopni i mnóstwo słońca. No, miejmy nadzieję, że taką prognozę dowieziemy do weekendu. Za chwilę Céline Dion, przy okazji sprawdzimy, co ciekawego u niej słychać. Blondie, zespół Ladybug. A teraz piosenka niezwykła, bo bardzo często o nią prosicie, tylko oczywiście nikt nie może sobie przypomnieć, kto ją wykonuje. Proszę sobie zapisać numer uno i tora.

Kiedy Céline Dion zamieściła w internecie dość dramatyczne wyznanie, wszyscy myśleli, że z koncertowaniem będzie ciężko. A tu proszę bardzo, koncertuje aż miło. Tak zwana stacjonarna trasa koncertowa, czyli artysta gra w jednym miejscu, a zmienia się publiczność. To co prawda amerykański wynalazek, ale jak widać przyjął się również w Europie. Céline Dion koncertuje w Nanterre, niedaleko Paryża, gdzie będzie można ją zobaczyć. No właściwie to do maja 18 razy. Kolejny koncert już jutro wieczorem. Za chwilę Lady Punk, 45 lat na scenie, nie do uwierzenia. Teraz Blondie.

0: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.

0: To jest chyba najbardziej słoneczny polski kawałek. Podaruj mi trochę słońca w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, słońca w weekend na pewno nie zabraknie. Gdyby ktoś szukał natchnienia, jeżeli chodzi o plany na najbliższy weekend, no to może go poszukać w teledyskach. Pewnie wielkie oczy zrobili jakiś czas temu fani zespołu Fun Factory, kiedy to oglądając jeden z ich teledysków stwierdzili pewnie, no zaraz, przecież ja to już gdzieś widziałem. No i faktycznie panowie postanowili nakręcić teledysk w okolicach Olsztyna, podobno dlatego, że im się tam bardzo podobało.
1: Yes, it's true.
2: To prawda. Kręciliśmy ten teledysk w Olsztynie razem z naszym przyjacielem. To jeden z naszych największych fanów. Powiedział, hej, przyjedźcie do nas. I zdecydowaliśmy się kręcić tam teledysk, bo widzieliśmy, jak tam jest pięknie. Przepiękne jezioro. Olsztyn jest bardzo ładny. Dlatego zdecydowaliśmy się nakręcić teledysk w Polsce. W Olsztynie.
0: Olsztyn. No, na pewno jest to kolejny pomysł na weekend. Czemu nie? Fun Factory teraz.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro z okazji piątku pośpiewamy sobie wspólnie pod prysznicem.
3: Sprawdzimy też, czy rozpoznamy przeboje w waszym wykonaniu.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie. Jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
12: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
1: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
15: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
16: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
16: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
16: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgon.pl.
16: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
17: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
18: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.

Enjoy the silence, czyli ciesz się ciszą w Radiu Złote Przeboje. No, u nas ciszy na pewno nie będzie. Na pewno będziemy po godzinie 15 snuć plany na najbliższy weekend z Marzeną Rogalską, która już za pół godziny mnie odwiedzi w naszym studiu. Pytacie mnie, czy będą dzisiaj bilety na lalkę. No, oczywiście, że tak. I oczywiście na pewno pojawi się jakieś zadanie aktorskie dla was. Także proszę zachować wzmożoną czujność. Ja za niespełna kwadrans sprawdzone wiadomości o 15. Teraz Bad Boys Blue.

0: Pięknie. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 15 i wiadomości w nich Ewelina Walczak. Co ciekawego będziesz miała?
1: Będziemy mieli o studentach, a w zasadzie przestrogę dla nich, bo zaczął się nowy rok akademicki, a oszuści nie próżnują. Na co uważać? Powiemy w wiadomościach już za chwilę.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Reklama.
12: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
0: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
13: 15 już prawie, a to oznacza, że w Radiu Złota przeboje czas na sprawdzone wiadomości. W kalendarzu 1 października, czwartek, najbardziej aktualne wiadomości ma dla Was Ewelina Walczak.
14: Nożownik z Jarosławia nadal bez zarzutów. Koniec z piractwem drogowym, mówią policjanci w Łódzkiem, którzy dostali nowe radiowozy. Uwaga na oszustów przy wynajmowaniu mieszkania. Nożownik z Jarosławia nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie. W ubiegły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, z których jedna zmarła. Szczegóły zna reporter Marcin Staszec.
15: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła 2 w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ichora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
16: Stan silnego pobudzenia psychoru ruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
15: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem.
14: Nowe, nieoznakowane radiowozy dla policjantów z grupy SPID, na razie w Łódzkiem, ale ma ich przybyć też w innych województwach. Będziemy patrolować m.in. drogi szybkiego ruchu i autostrady, mówią policjanci.
17: Skończyły się dobre czasy dla piratów drogowych, prawie 400 koni, 4 sekundy do setki. Strach to będą one budziły przed tymi kierowcami, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego.
14: Nowe radiowozy do ścigania piratów drogowych trafiły w Łódzkiem dziś, a do pozostałych regionów trafią w przyszłym

0: sobotę w Domu Kultury Śródmieście w Białymstoku o 16 będzie recital muzyczny pod tytułem Oblicza Miłości. Do posłuchania utwory przedstawiające różne odcienie uczuć. Co ważne, nie trzeba biletu. Na koniec coś na rozgrzewkę, zwłaszcza, że jesienne wieczory bywają już dosyć chłodne. Sauna Doilido od jutra będzie otwarta aż przez 3 dni w tygodniu, czyli w piątek, sobotę i w niedzielę. Wystarczy zabrać ręcznik, dobry humor i dać się rozgrzać.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Pogoda.
2: Prognoza bardzo nam się podoba. Dzisiaj w większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu, przez 20 w centrum do 25 na południowym zachodzie. W nocy podobnie, choć chłodno, od 3 na wschodzie, przez 4 w centrum do 12 na zachodzie. I jak twierdzą optymiści, skoro już o pogodzie rozmawiamy, no to cały październik tak właśnie ma wyglądać. Ja to kupuję. Złota polska jesień to jest to, co lubimy chyba najbardziej. Teraz prognoza muzyczna. Za chwilę pojawi się Ronan Keating, Nick Kershaw, który jak sprawdzałem koncertuje do dzisiaj. No a teraz siostry, które zrobiły małą muzyczną rewolucję przed laty. Pointer Sisters.

pięknie. Nick Kershaw w Radiu Złote Przeboje. Zaglądałem do jego terminarza koncertowego, no i grywa do dzisiaj, od czasu do czasu, co nas bardzo cieszy, gwiazdy lat 80. wciąż w formie. I o to chodzi. Za moment Ronan Keating w Radiu Złote Przeboje. No właściwie to powinienem powiedzieć, że jesteśmy trochę kolegami po fachu, bo Ronan Keating miał swój program radiowy w pewnej stacji, program poranny, dodajmy, który ma cały szereg zalet i jedną wadę, no trzeba wstać jakoś tak po czwartej. No dobrze, słuchamy w takim razie Ronan Keating już teraz, a za moment Marzena Rogalska, która wstawać rano chyba nie lubi. Tak przynajmniej słyszałem. Come on, yeah.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Autopromocja.
3: Czerwony dywan?
4: Nie tym razem.
3: Garderoba?
4: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
3: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
4: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
6: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV, twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
14: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Is This Love? Czy to jest miłość? Ali są moje w Radiu Złote Przeboje. No takie złote hity to tylko u nas. A ja obiecałem, że będziemy sobie dzisiaj powoli planować weekend z Marzeną Rogalską. Podejrzałem, ależ pięknie będzie u ciebie w programie.
1: U mnie będzie hollywoodzko, mój drogi. Dorwałam Weronikę Rossati i umówiłam się z nią na ten weekend. Weronika zawsze ma mnóstwo anegdotek, ale muszę ci powiedzieć, że ja też, odkąd została mamą, kocham opowieści wszystkie o Elizabeth. Oczywiście córka została tak ochrzczona takim imieniem na cześć Elizabeth Taylor, którą wielbi Weronika. No i nie zamierzam, rozumiesz, spocząć, dopóki nie zapytam też o małą, co tam u małej. Bo mała jest niezwykle otwartą dziewczynką. Jest niezwykle taka, wiesz, amerykańska, rzec by można. Niczego się nie wstydzi, jest radosna, cudowna i myślę, że jest taką fajną nauczycielką życia Weroniki. A Weronika, no wiesz, Hollywood bardzo, bardzo sobie tam pięknie radzi i zawsze lubię z nią o tym pogadać.
0: No powiem szczerze, trochę ci zazdroszczę. Dobrze, spotykamy się w takim razie jutro, a teraz twój ulubiony John Lennon. Proszę bardzo.
1: O, i tu widzisz, i tu mnie masz. O.

0: czuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Hej ho, hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Superaśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
12: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
17: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

Chcemy być sobą i zespół Perfect w Radiu Złote Przywoje. No niektórzy być może pamiętają, że przed laty na koncertach ten refren brzmiał odrobinę, ale jednak inaczej. Perfect, chcemy być sobą. No ja nie byłbym sobą, gdybym nie zaprosił was dzisiaj do kina albo na film, jak kto woli. Moi drodzy, po godzinie 16 na pewno pojawią się bilety na film Lalka. Film, który wczoraj miał premierę w kinach w całej Polsce. Oczywiście będzie też zadanie aktorskie dla was, także proszę zachować wzmożoną czujność. To po godzinie 16. No a teraz siostry z Mediolanu, które zamiast zająć się modą, postanowiły się skupić na muzyce. Paula i Chiara w Radiu Złote Przeboje.

0: Pięknie rozkołysane Tight Fitty, The Lion Sleeps Tonight, tuż przed godziną 16. No właśnie, za niespełna 4 minuty 16 sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak jest już w naszym studiu. W wiadomościach pojawi się odpowiedź na bardzo ważne pytanie. Czy lepiej być bogatym, czy lepiej być szczęśliwym? Jak to jest?
1: No zdecydowanie lepiej, jak się okazuje, być szczęśliwym. Tak wskazują Polacy. A więcej na ten temat oczywiście w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 16.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
4: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. Bizon Ultra Trail.pl.
5: Autopromocja.
6: Ikony popu. Rocka. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie.
7: Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje.
6: To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Reklama.
3: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
4: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
0: W kalendarzu 1 października, czwartek, właśnie minęła 16, no a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
1: Nieudana egzekucja w USA. Kobieta przeżyła wykonanie kary śmierci. Po 2 latach w filipińskim szpitalu Polak wrócił do kraju. Szczęście i zdrowie deklasują bogactwo i sławę. Mamy najnowszy raport. Ceny na stacjach rosną, ale Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby je obniżyć, mówi minister energetyki Miłosz Motyka. Rezerwy będą uwalniane tylko wtedy, gdy zabraknie paliwa.
16: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny. Gdyby doszło do przerwania dostaw, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
1: Rząd zapewnia równocześnie, że jest gotowy na uruchomienie 3. odsłony programu Ceny Paliw Niżej, gdy prezydent podpisze ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków firm paliwowych. Przeżyła własną egzekucję. egzekucję. Christina Weick miała być pierwszą kobietą straconą w stanie Tennessee od ponad 200 lat. Otrzymała dwie dawki śmiertelnego zastrzyku, ale jej serce nie przestało bić. Prawo pozwala na kolejną próbę, ale obrona skazanej szykuje się do walki w sądzie o naruszenie konstytucji. Na razie gubernator stanu zarządził śledztwo i wstrzymał wszystkie egzekucje do końca roku. 15-letni Ukrainiec, który interesował się sposobami przeprowadzania zamachu terrorystycznego, na 3 miesiące trafił do ośrodka wychowawczego. Na jego ślad w sieci trafili stołeczni policjanci, mówi podinspektor Elewira Kozłowska.
17: Wyszukiwał treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym.
1: Chciał też dowiedzieć się, jak można zabić funkcjonariusza policji. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Po 2 latach w filipińskim szpitalu wrócił do kraju. Rządowy samolot sprowadził do Polski 42-letniego Piotra Moczulskiego, który doznał za granicą ciężkiego urazu głowy. Jak mówi profesor Marzena Wojewódzka-Żelazniakowicz, wicedyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, pacjent jest już po pierwszych badaniach.
18: Te badania wykazały prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane.
1: Za organizację jego transportu odpowiadały wspólnie Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd Miejski w Białymstoku oraz rodzina. A rodzina i zdrowie deklasują bogactwo i sławę. Dla 74% badanych najbardziej cenne w życiu jest szczęście rodzinne, a dla 71% zdrowie, wynika z badania CBOS. Dla blisko połowy respondentów kluczową wartością w życiu jest uczciwość. Najmniej, bo 3% wskazało sukces i sławę.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
19: Magda Tkaczyk, zapraszam. Jak bardzo dzika natura potrafi być dzika, między innymi to ukazuje nam najnowsza hollywoodzka produkcja W sercu dziczy. To film dwóch bohaterów, byłego żołnierza sił specjalnych, w którego rolę wcielił się Brad Pitt i jego bojowego

0: i tajemnice z przeszłości. Serial Killer Story do zobaczenia w sobotę i w niedzielę.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
2: W nocy pogodnie, nigdzie nie powinno padać, choć chłodno, od 3 stopni na wschodzie, 4 w centrum, do 12 na zachodzie. Tak będzie wyglądała noc. Do wieczora, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. W większości miejsc bezchmurnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie i na Helu, przez 20 w centrum, do 25 na południowym zachodzie. I co nas cieszy, tak będzie ponoć wyglądał cały październik. Dzisiaj 1 października, Dzień Polskiej Muzyki, dlatego w zanadrzu mam dla was mnóstwo fantastycznej muzyki z etykietką Made in Poland. Mafia i Imię Deszczu, Janina, Wielkie Podzielenie, także za kilkanaście minut Natalia Kukulska. A teraz zrobi się światowa. Genesis i Land of Confusion.

To jest tytuł, który z pewnością na całym świecie brzmi doskonale, ale we Włoszech pewnie zdecydowanie najlepiej. Dolce Vita w Radiu Złote Przeboje, Ryan Perry. No dobrze, a teraz obiecane zadanie aktorskie dla was, no bo przecież w tym tygodniu zapraszamy się do kina na film Lalka. Film, który miał wczoraj premierę w kinach w całej Polsce. Mam dla was podwójne bilety do pierwszego napotkanego kina Helios. Bilety ważne do 15 października. No a zdobędzie je ten, kto najlepiej poradzi sobie z zadaniem aktorskim. Uwaga, proszę sobie wyobrazić, że dostajemy epizodyczną rolę w Lalce. Naszym zadaniem jest w kilku zdaniach wyperswadować Stanisławowi Wokulskiemu znajomość z Izabelą Łęcką. Kto sobie z tym zadaniem najlepiej poradzi, no to wybierze się do kina. Na wasze telefony czekam do 17.15. O 17.30 wielki finał, no i ktoś dowie się, że idzie do kina. Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Rocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Zapraszam gorąco, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 4 4 3 0.

0: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
6: A flat white?
5: Też.
6: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgo.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Reklama.

0: Fantastyczny Elton John. Fantastyczny Elton John w Radiu Złote Przewoje. Wczoraj w naszym stałym cyklu Dobrze Wiedzieć urządzaliśmy sobie jesienną podróż do tak zwanych ciepłych krajów w ramach walki z jesienną chandrą. No dobrze, ale co mają zrobić ci, którzy jechać nie mogą? No właśnie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Mimo, że jak na razie na pogodę nie ma co narzekać, to pewnie prędzej czy później zacznie się to, co zwykle jesienią, czyli będzie coraz więcej deszczu, coraz niższe temperatury, a wcześniej. Tak to już jest. Jesień, choć Złota Polska potrafi zachwycić, no to nie zawsze sprzyja dobremu humorowi. Jak więc nie dać się jesiennej chandrze? Po pierwsze, ruch. Nawet krótki spacer może zdziałać cuda. Po drugie, nie warto rezygnować z małych przyjemności. Herbata, dobra muzyka czy wieczór z ciekawym filmem potrafią poprawić nawet najbardziej ponury dzień. No i oczywiście nie zapominajmy o spotkaniach z przyjaciółmi, bo wystarczy odrobina pozytywnej energii, by nawet jesień w deszczowym wydaniu nabrała kolorów. No czyli co? Ciepła bluza, dobry humor i do przodu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro z okazji piątku pośpiewamy sobie wspólnie pod prysznicem.
3: Sprawdzimy też, czy rozpoznamy przeboje w waszym wykonaniu.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
11: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
11: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
13: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
14: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Czwartkowe popołudnie w większości regionów jest słoneczne. Złota polska jesień, można powiedzieć, rozgościła się i zostanie z nami na dłużej. Dziś chmury mogą pojawić się jedynie na zachodzie. Uważajcie na mgły, zwłaszcza wieczorem i nad ranem, bo te mogą pojawić się praktycznie wszędzie, a zwolnić trzeba na S6 między węzłami Koleczkowo, Luizno w pobliżu Szymudu, województwo pomorskie. Doszło tam do kolizji samochodu osobowego. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina.
3: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
6: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
7: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.

Pamiętam, jak to Barbara Streisand znalazła gdzieś w internecie zdjęcia swojego domu, no i niewiele się zastanawiając, postanowiła pozwać fotografa, żądając od niego, ba, 50 milionów dolarów. No, ponieważ kwota robi wrażenie nie tylko u nas, ale i w Stanach, no to wszyscy zainteresowali się owym zdjęciem, w efekcie czego absolutnie wszyscy je widzieli. No, co pewnie nie miałoby miejsca, gdyby Barbara Streisand przeszła nad swoim znaleziskiem do porządku dziennego. No, czyli skutek przeciwny do zamierzonego. Nawet owo zjawisko doczekało się zaszczytnego miana efektu Streisand. 10 minut pozostało do wiadomości. Radia Złote Przeboje o godzinie 17. Teraz muzycznie pięknie. OMD.

0: To nasz ukochany zespół OMD w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę 17 i sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak w naszym studiu ponownie. No wygląda na to, że zaczynają się braki, ale nie paliwa.
1: Tak, gorzkie wieści płyną z rynku miodu, którego zaczyna brakować, więc nie tylko paliwo mamy drogie, a miód będzie jeszcze droższy, ale więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Reklama.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
12: 1 października w kalendarzu, czwartkowy wieczór przed nami. Właśnie minęła 17. Czas na sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak.
13: Zmiana zarzutów po śmierci policjanta postrzelonego w Kraśniku Górnym. Koniec alarmu nad Bałtykiem, plaże znowu otwarte po wycieku. Gorzkie wieści płyną z rynku miodu, którego zaczyna brakować. Zmiana zarzutu dla podejrzanego po śmierci policjanta na Dolnym Śląsku. 33-latek podejrzany o śmiertelne postrzelenie funkcjonariusza usłyszał teraz zarzut zabójstwa. Do tragedii doszło podczas policyjnej interwencji w Kraśniku Górnym. Grozi teraz mężczyźnie dożywocie. Być może w przyszłym tygodniu kierowcy na stacjach benzynowych będą płacić o kilkanaście groszy mniej. Orlen obniżył ceny hurtowe, tymczasem kierowcy szukają oszczędności jeszcze gdzie indziej. Zamiast kupować jedzenie w trasie, biorą na przykład je z domu.
14: I tak się sporo zostawia pieniędzy na stacji. Także myślę, że niektórzy też je ograniczają w ten sposób wydatki.
15: No normalne, wiadomo, że zawsze kupuję najtaniej, prawda? Niektórzy przyjeżdżają z własnym jedzeniem, nie?
13: Czechy, Niemcy, Słowacja, Włochy od dziś wprowadzają obniżki na stacjach paliw dla kierowców. Co zrobić w razie ataku z powietrza? Dowiedzą się tego mieszkańcy Mazowsza. W najbliższą sobotę rusza wielka akcja szkoleniowa. Treningi odbędą się w ponad 300 jednostkach Straży Pożarnej, a szczegółowe informacje o nich możecie znaleźć na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Gorzkie wieści płyną z rynku miodu, którego zaczyna brakować. W tym roku pasieki nie wyprodukują nawet całego naszego zapotrzebowania, a przeciętny Polak zjada kilogram miodu rocznie. Problemem nie jest brak pszczół, bo mamy ich mnóstwo. Problemem jest to, że nie mają one czego zbierać, mówi Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
16: Pszczelarze w niektórych regionach Polski musieli podkarmiać te pszczoły pod koniec lipca, co jest takim ewenementem, bo te pszczoły powinny dalej gdzieś ten pożytek mieć.
13: A ratunkiem dla nas będzie import miodu z innych krajów Unii albo z Chin. Plaże w Ustce znów są otwarte. Służby sprzątnęły stamtąd substancję ropopochodną, którą w sobotę wyrzuciło morze. Pozostałe odcinki mają zostać otwarte jutro. Usunięta z plaży substancja ma zostać przekazana firmie, która zajmuje się utylizacją tego typu odpadów. Rekordowy sezon z kolei na sopockim molo. Od kwietnia do końca września bilety na drewniany pomost kupiło ponad 1 100 000 osób. To o kilkanaście tysięcy więcej niż w ubiegłym roku, a największe tłumy spacerowały tu w sierpniu.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Pogoda.
12: W nocy pogodnie, nigdzie nie powinno napadać, choć chłodno, od 3 stopni na wschodzie i 4 lokalnie w centrum, do 12 na zachodzie. Tak będzie wyglądała noc. Jutro pogodnie i słonecznie, tylko na zachodzie pod wieczór miejscami słaby deszcz. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie i na Helu, 22 w centrum, do 23 miejscami na południu. Oczywiście sprawdzałem też prognozę na weekend, no i wygląda na to, że jak na razie nic się nie zmienia, na szczęście. Pogodnie, słonecznie w sobotę i niedzielę, no i ciepło do 25 stopni. Prognoza muzyczna u nas też dopisuje, zawsze. Za chwilę Kylie Minogue, Stevie Wonder, pojawi się też dawno niesłyszana Shade, no a teraz zespół, który celebruje

To zespół Ace of Base, a wcześniej też zresztą ze Szwecji zespół Europe i nasz ukochany utwór, czyli The Final Countdown w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to Justyna Staczkowska opowiadała mi, jak to będąc małą dziewczynką w czasach, kiedy były tylko dwa programy telewizyjne, a w radiu było smutno, kiedy słyszała Europe, The Final Countdown, rzucała wszystko i biegła oglądać i słuchać. No chyba każdy tak miał. Czwartkowe popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, 10 minut po 17. Już za chwilę ktoś dowie się, że idzie do kina na film Lalka. Jak wam poszło z zadaniem aktorskim? No to sprawdzimy za chwilę.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Autopromocja.
3: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
2: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto. Dużo dobrego.
9: Za mniej.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Wygenerowano z AI.

0: Pięknie Szadę w Radiu Złote Przeboje. No a ja przeglądam cały czas, co ciekawego nagraliście na naszej automatycznej sekretarce. Wręczam bilety w zamian za wasze aktorskie dokonania. Zadanie było dość trudne, czyli tak, proszę zagrać epizodyczną rolę, w której to próbujecie wyperswadować Wokulskiemu znajomość z Izabelą Łęcką. No i wygląda na to, że już chyba wiadomo, kto pójdzie do kina. Do kina pójdzie Aleksandra. Właściwie to hrabina Aleksandra.
1: Mocium, panie Wokulski. Ja, hrabina Aleksandra, nie jestem kontent z tego, iż pana uczucia pałatają do tej porcelany, pustej, białej, nic nie wnoszącej do naszej pięknej Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Wokulski, żaden majątek, żadne kamienice nie są warte tej pustej porcelany. Mocią, panie Wokulski, zastanów się ino, panie, raz jeszcze. Ja, hrabina, proszę pana wielce.
0: No, powiem szczerze, zawodowi aktorzy czują na plecach gorący oddech konkurencji. Ja myślę, że jeżeli będzie Lalka 2, no to angaż jest gwarantowany.

0: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Hej ho, hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Superaśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
14: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Rozpieszcza nas ta jesienna aura. Dzisiejsze popołudnie upłynęło i dalej upływa w całej Polsce pod znakiem słońca i braku deszczu. Niedługo to piękne słońce zajdzie, ale czeka nas bezchmurna noc. No, może gdzieś kapryśne chmury pojawią się na zachodzie Polski. Uwaga, kierowcy jadący w stronę Krakowa. Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego na trasie numer 74 z dwoma samochodami osobowymi. Całkowicie zablokowana jest droga w obu kierunkach.
15: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
17: Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. Bizon Ultra Trail.pl.

To był gorący lipcowy wieczór. Ricky Martin w ostatnie wakacje w Krakowie. No, o tym koncercie pewnie jeszcze długo będziemy rozmawiać. A propos koncertowych wiadomości, no to mam dla was same wspaniałości. No, jak się ładnie zrymowało. Po 18 bilety na koncert, który zdarza się chyba raz na pół wieku. Nawet nie chyba. 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. W tym tygodniu zapraszamy was gorąco do Katowic. Bilety ma dla was Mariusz Stelmaszczyk. Ale nie tylko bilety. Niespodzianek będzie zdecydowanie więcej. Cała muzyka po godzinie 18. No a my słyszymy się jutro. Tomek Bryl, trzymajcie się ciepło. Do piątku.

0: Czy można być gwiazdą rocka i neurologiem? Absolutnie tak, czego dowodem jest Kuba Sienkiewicz i elektryczne gitary w radiu Złote Przeboje. Patrzę na zegarek, 18 tuż, więc za moment sprawdzimy, co dzieje się w świecie sportu oraz co z pogodą, bo ona ostatnio jest naprawdę bardzo, bardzo łaskawa.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Autopromocja.
3: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
0: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
3: W każdą sobotę od 18:00.
0: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama.
0: Godzina 18. Czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
17: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
3: Sport w 30 sekund.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro powrót na Stadion Narodowy i mecz z Rumunią. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
19: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
18: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkty z Bośnią i Hercegowiną. Magda Linet przegrała z Katarzyną Siniakową 4-6, 3-6 i odpadła z turnieju tenisowego w Pekinie. To czwarte kolejne zawody, które Polka kończy na pierwszej rundzie.
17: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Trail Kids. 4 października www.superbiegacz.pl.
3: Pogoda.
0: Jutro pogoda praktycznie taka sama, a nawet jeszcze więcej słońca. Na północy 20 stopni, 21 w centrum, 22 na południu, a na zachodzie nawet 23 i 4 stopnie. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje. Obiecuję mnóstwo świetnej muzyki, między innymi będzie Lombard. Zagram zespół Beach Boys, a teraz czas na zespół Pet Shop Boys. Miniony weekend minęło 33 lata od wydania płyty, na której znalazł się właśnie ten kawałek. Go West!

I żeby się jakoś specjalnie nie zanudzić, jeśli stoicie w korkach, no to też humor można sobie poprawić. Kokomo, Beach Boys w radiu, Złote Przeboje. No a proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się 18 października, wtedy w Katowicach zagra Tkaczyk i Skawiński, Królowie Życia, 50 lat na scenie. Będzie to naprawdę świetne muzyczne wydarzenie. A w jaki sposób możecie się tam pojawić? Otóż trwa nasza zabawa Królowie Życia w radiu Złote Przeboje. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia, więc piszcie na radiozłoteprzeboje.pl. I jeszcze dzisiaj szansa, żeby zgarnąć wejściówki, bo do kogoś z Was na pewno zadzwonię. A teraz Lombard, Taniec pingwina na szkle.

0: Lata 80. i 90. są naprawdę nam bardzo, bardzo bliskie, czego dowodem był przed chwilą w Radiu Złote Przeboje ten kawałek. No a okazuje się, że Rod Stewart od pewnego czasu nuci sobie tę piosenkę.
1: Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo.
0: Otóż ten świetny wokalista ogłosił prawdopodobnie ostatnią wielką trasę koncertową w swojej karierze. Muzyk, który jest wielkim pasjonatem modelarstwa kolejowego, a w jego domu znajduje się gigantyczna makieta przedstawiająca amerykańskie miasto z lat 40., w przyszłym roku też nie zapomni o Polsce, bo w lipcu przyszłego roku zagra w Krakowie. Ale spokojnie, Rod Stewart nie idzie na emeryturę, nie wyklucza w przyszłości pojedynczych koncertów, ale miejcie na uwadze, że w przyszłości może być o to nieco ciężej, żeby pojawić się na jego koncercie, zwłaszcza w Polsce. Rod Stewart, już teraz, Do You Think I'm Sexy?

0: Kawałek, który idealnie sprawdza się podczas jazdy samochodem. Moloko w radiu Złote Przeboje. A jeszcze do godziny 19 na pewno pojawi się Kasia Kowalska, czy też zespół Backstreet Boys.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendowych promocji. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
12: Nie, jakie to składniki?
11: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
12: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
11: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
13: Można oglądać, można posłuchać, ale można też samemu usiąść za kierownicą i poczuć wielką moc BMW M. Przyjdź na dzień otwarty w Autofus Group Białystok już 3 października i poznaj bliżej gamę modeli BMW M podczas ekscytującej jazdy testowej. Czekają na Ciebie również strefy tematyczne, konkursy, coś dla najmłodszych miłośników BMW i wiele więcej. Zaprasza dealer BMW Autofus Group Białystok.
14: Hej ho, hej ho, do lasu byście szło. Chodźcie z nami na Polanę Krasny Las do Superaśla. 4 października, Bizon Trail Kids, czyli biegi dla najmłodszych. Dla każdego superbiegacza wyjątkowy medal. Dołącz do nas i chodź do lasu. Zapisy na www.superbiegacz.pl.
15: Partner strategiczny Województwo Podlaskie. Sponsor PKO Bank Polski. Organizator Fundacja Białystok Biega.
16: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
17: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
16: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
20: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
23: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
24: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
25: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
26: Reklama.
27: Złote przeboje w drodze.
28: Pogoda nastraja już raczej na wieczór z kubkiem herbaty, bo noc zapowiada się całkiem chłodno. Na przykład w Bieszczadach temperatura może spaść nawet do minus 1 stopnia w nocy, a też mogą pojawić się gdzieniegdzie mgły na południu Polski. Kierowcy hamujemy na S2 między węzłami Opacz a Aleją Krakowską. W Warszawie zderzył się samochód osobowy z busem. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Terespola.
27: Radio Złote Przeboje 101 FM.

Backstreet Boys w radiu Złote Przeboje, a za stworzeniem tego zespołu stał kontrowersyjny menadżer Lou Pearlman. Zainspirował się sukcesem New Kids on the Block i postanowił stworzyć własny boys band. Organizowano castingi, podczas których też szukano nie tylko dobrych głosów, ale też odpowiednich osobowości i chemii między muzykami.

i udało się. Na castingu wyłowiono 5 chłopaków, a każdy z nich miał swoją rolę, niczym współcześnie muzycy K-popowi. No bo Nick Carter był kreowany na złotego chłopca i idola nastolatek. Miał też zaledwie 13 lat, gdy dołączył do zespołu. Z kolei AJ McLean uchodził za buntownika z bardziej rockowym stylem. Kevin był tym dojrzałym, Brian romantycznym wokalistą, a Howie często pełnił rolę mediatora w tej grupie. No i w ten sposób narodził się chyba najbardziej ikoniczny boys band w historii. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do Polski, bo dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki. Kasia Kowalska, to co dobre.

0: Radio Złote Przeboje podczas tego wieczoru Fine Young Cannibals. Natomiast, proszę Państwa, ja dobiłem się, właśnie, czy dobiłem się, halo, halo, do Katarzyny?
1: Tak, halo.
0: Katarzyna, Katarzyna skąd?
1: Z Warszawy.
0: Katarzyna z Warszawy, powiedz mi w takim razie, bo ja tutaj mam taką ściągę i ja wiem, co napisałaś, jeśli chodzi o Królów Życia, no ale właśnie, jak to opisałaś w kilku słowach, z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Nieustanną zabawą.
0: Nigdy się nie kończy.
1: No nie, raczej nie.
0: Nie, raczej nie. Dobrze, rozumiem. A czym ona się objawia?
1: Raczej, no, wystarczy grupka osób, spontan i jedziemy.
0: I dobra muzyka, tak jest. Na przykład taka muzyka w postaci Skawińskiego i Tkaczyka, bo panowie mają swoje 50-lecie i koncertują i niebawem, bo 18 października zagrają swój koncert w Katowicach, na którym się na pewno pojawisz. To od razu mówię.
1: Aha.
0: Zadowolona?
1: No, owszem, nie spodziewałam się.
0: Nawet słyszę, bo to takie wysokie rejestry nawet w głosie się pojawiły bardzo.
1: Nie, bo się nie spodziewałam, pisałam to troszeczkę tak kosztem zabawy, a nie tak, żeby cokolwiek wygrać.
0: Czyli można teraz wśród znajomych na takiej imprezie powiedzieć, że te konkursy radiowe to wcale nie są takie zmyślone, oni naprawdę dzwonią potem.
1: Zdarza się.
0: A to jeszcze pewnie jakiś casting będzie, czy już wiesz, kogo zabierzesz ze sobą na taki koncert?
1: Pewnie męża.
0: Pewnie męża, ale tutaj słyszę, że niepewność w głosie. No dobrze, to
1: no
0: już...
1: No bo mąż nie wierzy.
0: A, mąż nie wierzy, dobrze. To jak bilety dojdą, to może uwierzę, a proszę sobie to przedyskutować w takim razie przez ten czas. Więc gratuluję, Katarzyno, miłej zabawy wam życzę w takim razie.
1: Dzięki serdeczne w takim razie.
0: Bardzo proszę. I taką radość, to ja lubię. Zresztą dzisiaj po 19 będzie kolejna szansa, żeby zgarnąć wejściówki na koncert Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. A w jaki sposób je zgarnąć, no to szczegóły na radiozłoteprzeboje.pl.

Taki kawałek, że można się rozpłynąć nie tylko w Warszawie. Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 19 i za chwilę obiecuję, że będzie też mnóstwo świetnej muzyki. Między innymi Michael Jackson, a także coś do pobudzenia. Lambada.

0: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
1: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgo.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska. A. Dużo
9: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź. Reklama.
13: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
15: Sport w 30 sekund.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4. W drugiej rundzie rywalem Hubiego będzie Francuz Arthur Gea, 58. zawodnik światowego rankingu. Z Chinką Xin Yu Gao w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie zagra z kolei Iga Świątek. Reprezentantka gospodarzy pokonała w pierwszej Węgierkę Pannę Udvardi 6-2, 6-3. Maja Chwalińska o trzecią rundę zagra z kolei jutro z Ukrainką Dajaną Jastrzębską.
14: Sponsorem programu był organizator Bizon Trail Kids. 4 października. www.superbiegacz.pl.
17: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
18: Póki co mamy naprawdę bardzo przyjemną, słoneczną i ciepłą jesień i jutro się to nie zmieni. Jutro 20 stopni w Trójmieście, w centrum 21 i na południu 22.
17: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
18: do weekendu coraz bliżej i w Radiu Złote Przeboje też nie zabraknie takiego około weekendowego nastroju, tym bardziej, że gram dla Was Lambadę w tej chwili. Mariusz Telmaszczyk, kłaniam się ponownie.

Wokalistka, która zaczynała w tym samym miejscu co Kylie Minogue czy też Jason Donovan. No oczywiście chodzi o Australię, ale też serial Sąsiedzi, który był bardzo, bardzo popularny. Natalie Imbruglia. Natomiast proszę Państwa, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, no to możecie poratować się aplikacją Radia Złote Przeboje na Waszych smartfonach. Wtedy na pewno będziecie blisko swoich artystek, artystów i ulubionych zespołów. Na teraz czas na faceta, który no kiedyś były takie plotki, że mógłby być nowym wokalistą zespołu Queen, ale ostatecznie do tego nie doszło. Świetny George Michael teraz.

0: Nasze randewu, a więc zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje podczas czwartkowego wieczoru, a z kolei w Radiu Złote Przeboje już teraz Słoniek Staszczyk, który tak opowiada o Patti Smith.
1: Nigdy nie wstydziła się swoich inspiracji, jest też fanką Stonesów. Dorastała w takim czasie, że wiesz, no jednak my mówimy tu o końcówce lat 60., no bo zadebiutowała chyba w 73 albo 4 roku, jak przyjechała do Nowego Jorku. No, no reprezentuje ten cały nowojorski nurt. Wiadomo, Nowy Jork jest miastem amerykańskim, a nie do końca. I trendy europejskie są tam zawsze trendy. Absolutnie się w to wpisała, tak jak cały ten intelektualny rock and roll, David Byrne, Talking Heads, oczywiście Lou Reed. Absolutnie, no po prostu postać przez duże P, no. Przede wszystkim kolejna osoba, która pokazała, że rock and roll to nie jest jakaś zabawa dla buraków. Po prostu, że nie obrażając nikogo, że to jest też coś dla duszy.
0: A i talenty, i świetne piosenki będziecie mogli podziwiać w przyszłym roku w Polsce. Tak jest, bo Patti Smith przyjeżdża do Polski na festiwal Open Air w Gdyni, więc zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo zacne przyszłe lato. Natomiast na pewno też tam pojawi się ta piosenka Because the Night. Dajcie głośniej.

0: Człowieka, który kocha życie, który kocha zabawę, więc Robbie Williams niedawno był w Argentynie, dokładnie w Buenos Aires, i wychodząc z hotelu napotkał grupkę 30-40 fanów i oprócz tego, że rozdał autografy, to też zrobił dla nich krótki akustyczny koncert, więc wszyscy mogli się zabawić i taką spontaniczność to ja naprawdę bardzo, bardzo cenię. Za chwilę będzie na pewno grupa Aha, a także Queen w Radiu Złote Przeboje.
1: Yes! It is not that funny. That's not.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro z okazji piątku pośpiewamy sobie wspólnie pod prysznicem.
3: Sprawdzimy też, czy rozpoznamy przeboje w waszym wykonaniu.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
9: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
10: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
18: Noż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Cena przed obniżką 12,79.
0: Reklama.

0: Czy to był w ogóle najlepszy głos w historii rocka, w historii muzyki? No myślę, że znalazłbym parę osób, które by to potwierdziło. Freddie Mercury, Queen, Radio Gaga w Radiu Złote Przeboje. A w tej chwili Krzysiek Skiba, zespół Big Cyc, opowiada o sobowtórze Freddiego.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów, to są świetne kompozycje, ale są trudne, po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddie, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: Weekend powoli się zbliża, więc podczas karaoke na przykład pamiętajcie, że może lepiej nie brać się za piosenki też Whitney Houston. Natomiast w Radiu Złote Przeboje, aha, dajcie głośniej.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: Radio Złote Przeboje. Obsession.

0: W Radiu Złote Przeboje Army of Lovers podczas tego czwartkowego wieczoru, a ja dobiłem się w tej chwili do Daniela, tak? Halo, halo?
1: Dokładnie tak, witam.
0: Danielu, skąd jesteś? Opowiadaj.
1: Zabrza.
0: Zabrza, no dobrze. A jeszcze tym bardziej opowiadaj, co napisałeś, bo ja tutaj mam tą ściągę, więc tutaj mogę to sprawdzić. Z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Ale z tego, co pamiętam, mogę pomylić, ale jakąś świetną muzyką i świetnym tekstem. Na pewno użyłem jakichś innych słów,
0: bardzo
1: ale...
0: dobrze, a to bardzo dobrze pamiętasz. No świetna muza i mądry tekst, więc powiem ci tak, no Królowie Życia, Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. Panowie wystąpią w Katowicach 18 października i między innymi będziesz tą osobą, która ich zobaczy.
1: Super, rewelacje, bardzo się.
0: To jest też bardzo w twoje gusta wpadający koncert?
1: Dokładnie tak. Kombi to jeden z moich ulubionych zespołów polskich.
0: To nawet nie musisz chyba się za bardzo jakoś odświeżać przed koncertem, nie? Wszystko już pewnie znasz.
1: W zasadzie tak, ale na pewno sobie posłucham jeszcze też wcześniej.
0: A wiesz już, kogo zabierzesz?
1: Nie, myślę, że zabiorę z sobą żonę, jeżeli tylko wyrazi zainteresowanie.
0: A no, wypada zapytać najpierw żonę, to fakt.
1: Zdecydowanie. Nie, to jest jedyna tutaj możliwość z mojej strony. Tak, dokładnie.
0: No to ja się w takim razie cieszę już na zaś. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę zacna impreza, więc miłej zabawy.
1: Jestem tego pewien. Dziękuję bardzo.
0: Trzymaj się w takim razie. Hej, hej.
1: Dzięki.

W Radiu Złote Przeboje dobijamy do godziny 20 i za chwilę oczywiście świetna muzyka na wieczór, żeby się zrelaksować. Między innymi pojawi się Kaja czy też Sissy Catch, a także goście w programie Cała Muzyka. Porozmawiam z wokalistką Anną Rusowicz.

0: aż śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Reklama.
5: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk w Radiu Złote Przeboje. Razem ze mną dzisiaj Anna Rusowicz. Hej, hej.
6: Cześć, Mariusz.
5: Zauważyłem, przeglądając rozmowy z tobą, ale w ogóle rozmowy z kimkolwiek, że mamy ogromną tendencję do tego, żeby pytać o złe rzeczy, no takim nastawieniu, jak się masz, ale na zasadzie, że czekając, czy już jest lepiej, czy coś jeszcze. Więc chciałem tę rozmowę zacząć się trochę inaczej, żeby nie było tego właśnie takiego złego nastawienia. Co obecnie sprawia ci największą radochę w życiu? Co cię kręci? Co cię jara? Naturalnie obok muzyki.
6: Właśnie chciałam powiedzieć muzyka. I wyjąłeś
5: A, bo stwierdziłem, że to będzie...
6: pewnego rodzaju tak. argument teraz.
5: Tak.
6: Wiesz co, co mnie kręci? Macierzyństwo mnie kręci. Mhm. Uwielbiam być mamą mojego synka. Mhm. Myślę, że się po 40 zaczęłam naprawdę grubo zastanawiać, co dalej ze swoim życiem, jak je ukierunkować. Dużo wzięłam na swoje barki, ale jestem zadowolona, bo jak człowiek po prostu stestuje siebie, sprawdzi siebie na różnych polach, to się robi silniejszy i od razu jakoś tak mam poczucie sprawczości. Mam poczucie, że mogę dużo w swoim życiu zrobić, jeszcze zdziałać. Przede mną jeszcze trochę sił jest, więc mam pewne plany, marzenia. One nie są jakieś spektakularnie wielkie, ale wydaje mi się, że one są po prostu do zrobienia, więc ja taką jestem dość metodyczna i pragmatyczna. Chociaż jestem zodiakalnym baranem, dużo w tym zapału, impulsu.
5: Jestem czasami... rybą, to podobno marzycielem.
6: Tak, wśród ryb było najwięcej właśnie alkoholików, aha, marzycieli,
5: okay.
6: Osób chorych psychicznie.
5: O, super. Na razie, jeśli chodzi o mnie, zgadza się marzyciel.
6: Ryby były dwie, Judasz i Jezus, obie płynęły w różnych kierunkach.
5: Dobrze, to już nie pytam, o więcej znam swoją przyszłość, dzięki. Ale powiedziałeś o tej sile, czerpiesz ją... z macierzyństwa, z muzyki, bo wydaje mi się, że też to, jak kiedyś właśnie powiedziałaś, że jak byłaś malutka, to chciałaś zostać stripteaserką.
6: Pamiętasz to?
5: Tak. To,
6: no że... nie zostałam.
5: No nie.
6: Kurczę,
5: ale...
6: nie wiem, co poszło nie tak.
5: ale metaforycznie trochę tak.
6: No bo trochę tak.
5: W tym zawodzie...
6: W ogóle, taki artystyczny.
5: Tak, w ogóle w artystycznych zawodach jest tak, że coś z siebie pokazujesz, coś z siebie ściągasz, jeśli to jest
6: nawet
5: autentyczne.
6: Nawet trochę. Ja myślę, że w moim przypadku, jak ja wybrałam taką drogę autentyczności i prawdy, muzycznej prawdy, no to kompletnie się jakoś tam odsłaniasz.
5: Tak.
6: A ja już sobie naprawdę dałam spokój z tym, żeby ubierać pewne rzeczy w konwenanse, więc walę prosto z mostu i już przestałam nawet przepraszać za to. Jeżeli coś piszę, to na pewno to są rzeczy prawdziwe, to są rzeczy, które mnie dotknęły albo dotknęły osoby z mojego otoczenia. Tak jak zacząłeś audycję, żeby nie mówić o rzeczach przykrych, a ja jestem mistrzynią też opowiadania rzeczy trudnych, ale w dość taki przyswajalny sposób muzyczny. Nawet dość wesoły bym powiedziała, że znajduję w tym optymizm.
5: Ta też wrażliwość, która jest też w rzeczach, które tworzysz i w ogóle wydaje mi się, że uprawiając jakąkolwiek sztukę, ta wrażliwość musi być. Chociaż tak mi się też wydaje, że w ogóle człowiek musi być jakoś tam wrażliwy, ale też się zastanawiam, czy na przykład to wykształcenie psychologiczne też nie sprawia, że umiesz podstawić sobie granice, żeby nie przekroczyć pewnej bariery.
6: Powiem ci, ten surfing, ten balans taki, który się uprawia między życiem prywatnym a sceną,
5: tak,
6: on się zaciera i to chyba jest w sumie najtrudniejsze, bo ludzie, którzy chodzą do pracy, zamykają drzwi pracy, przychodzą do domu, starają się nie przynosić pracy do domu i to jest zdrowe. W naszej pracy, gdzie zaciera się granica między naszym życiem prywatnym a pracą zawodową, to się po prostu na maksa gdzieś tam wszystko mieli. Strasznie ciężko te emocje poukładać, zwłaszcza jak się wraz z koncertu, te lądowanie też jest bardzo trudne, prawda? Bo cały czas pracujesz na takich wysokich emocjach. Więc jak lądujesz, prawda, no to jakiś tam czas zajmuje ci to wyciszenie. Tak samo, czy praca z popularnością, czy to, no jednak ten zawód ma jakieś swoje cienie i blaski. Natomiast ja, moje pierwsze studia, to była Akademia Medyczna, ja miałam w sumie zostać lekarzem, ale nie zostałam.

0: cię nakręca tak mega, mega pozytywnie, też mi się wydaje, to jest moda.
1: Tak, ja bardzo kocham w ogóle... Wiesz co, wydaje mi się, że ten moja nisza, lata 60., 70., to w ogóle do tego możesz wszystko wrzucić. I motoryzację, i modę, i muzykę, tak. I w ogóle myślenie o świecie, ideologię, filozofię. To możesz naprawdę, to jest taki miks różnych fajnych tematów.
0: To do tych miksów to ja ci powiem, że zaraz wrócimy, bo jeszcze tutaj mam pewną rzecz a propos jeszcze tej mody, bo chciałem trochę tutaj podpytać, bo co by nie mówić, wydaje mi się, że akurat tutaj zapytam osobę odpowiednią a propos tego wątku. Anna Rusowicz dzisiaj naszym gościem i zaraz w Radiu Złote Przeboje do was wracamy.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Estelmaszczyk, jestem. Anna Rusowicz również w Radiu Złote Przeboje jest. Tu się nic nie zmieniło. A jeśli chodzi o muzykę, ty ciągle szukasz? Bo przed naszym spotkaniem trochę sobie wróciłem do muzyki, wróciłem sobie też do płyty i projektu, który bardzo lubiłem. I takie miałem zawsze po cichu myśli, żeby usłyszeć kolejną płytę, czyli Nixis. Bo strasznie mi się podobało to połączenie.
1: Ja w ogóle powiem ci szczerze, że ta płyta była bardzo... Z jednej strony mi na tym zależało, żeby ona była niewidzialna. Ja bardzo chciałam. Tak. Ja uzyskałam ten efekt.
0: Ja pamiętam,
1: bo, jak to było. A z drugiej strony myślę sobie, że kurczę, po tylu latach jak sięgam po tę płytę, ona jest po prostu genialna. W sensie ja jestem dużym krytykiem własnych rzeczy. Ale jak tylko włączam płytę, czy ktoś przy mnie włącza mix, myślę, Jezu, jak ja to zrobiłam? Że to tak genialnie brzmi, że te numery są w ogóle tak cały czas świeże i takie w sumie światowe. Nie wiem, ja chyba byłam w jakimś innym kosmosie. Byłam wtedy w ciąży, miałam więcej czasu i chciałam wyjść z pewnej szufladki, do której mnie włożono. Aczkolwiek z drugiej strony, kurczę, ta szufladka jest naprawdę świetna i ja uważam, że ja w niej jestem świetna. Jeżeli chodzi o lata 60., 70., polski big beat, który cały czas z uporem maniaka będę promowała, bo to jest nasze dobro narodowe, kulturowo. Jesteśmy bardzo po prostu przykuci do tego, dlatego że wtedy dokładnie tworzył się cały rynek muzyczny, od podstaw. Więc ja będę o tym mówić, natomiast na tamtym etapie chciałam zrobić taki trochę skok w bok i...
0: Wiesz, jak Bowie śpiewał, Rebel, Rebel.
1: Tak, i stworzyłam swoje takie alter ego, a propos Davida Bowiego, który też miał Ziggy Stardusta.
0: O, nie, jednego
1: i,
0: miał tam.
1: Dokładnie, i Jim Morrison, i wszyscy mieli swoje alter ego. Tak. I ja też postanowiłam mieć swoje alter ego i sprawdzić, jak to jest. No i wyszło super.
0: Bo i zabawa
1: dobrze jest czasami odpocząć od Ani Rusowicz.
0: A masz w głowie na przykład kolejną jakąś taką woltę w muzyce? Ze swojej strony,
1: myślę,
0: czy nie?
1: Że... Czy ja jestem teraz na takim etapie, żeby zrobić jakąś rewoltę? Wydaje mi się, że nie. Bardziej chyba się gruntuje. Jest taka zaprawa się wytwarza. Bliżej mi jest teraz w ogóle do bluesa. A że polski big beat też wyszedł z rhythm and bluesa, to idę w te kierunki, wiesz, blues, jazz, takie bardziej rootsowe.
0: Tak.
1: Dlatego, że ten mój głos też się tak, wiesz, osadził. I te moje takie, w ogóle stałam się altem i te vibrato moje takie w tych dołach, obniżył mi się ten głos i ja lubię to. Chciałabym gdzieś to, wiesz, w jakimś takim stylu pokazać to. No a w bluesie, no to jest idealny chyba gatunek do tego, żeby właściwie to wyrazić.
0: Prawda?
1: Więc ja się gdzieś tam umacniam w tym. Zresztą zaczęłam grać ze świetnymi bluesmenami i oni też mnie jakoś tak tu kierunkują, żeby w tą stronę pójść. I oczywiście no, blues nie jest jakimś popularnym gatunkiem, jeżeli chodzi o rynek muzyczny w Polsce, ale ja już po prostu nawet nie patrzę. I wiesz co? I z drugiej strony, czy ja kiedykolwiek patrzyłam? No właśnie, więc robię to, co uważam, szukam dla siebie dróg. Wydaje mi się, że mam dzisiaj już taką pozycję, która... ja już niczego nie udowadniam. Idę po prostu swoją drogą. Musiałam na początku udowadniać, skąd jestem, co robię i po co to robię. I trochę poprzepraszałam za rzeczy, których nie powinnam przepraszać. I czyją jestem córką, dlaczego jestem córką, czy miałam plecy, czy nie miałam pleców, czy miałam nogę, ręce. W ogóle bez sensu.
0: Tak, a to już jest taka pułapka, że niezależnie co robisz, zawsze w niej będziesz.
1: I dzisiaj... Myślę sobie, że już, wiesz, ja będę teraz ósmą płytę wydawała. Myślę sobie, że naprawdę ja zawsze, jak się do czegoś dorwę, do jakiegoś tematu, drążę żyłę złota, dopóki jej nie wyczerpię. To znaczy, póki mnie to interesuje i uważam, że temat jest ciekawy, wchodzę w to i staram się na maksa z tego wyciągnąć, ścisnąć jak cytrynę. I przy każdej płycie tak jest. I to jest dla mnie fascynujące, że ja przecież tyle już tych płyt wydałam w różnym stylu, a to pojechałam do Nowego Orlanu, to zrobiłam płytę taką właśnie nowoorlańską, a to pojechałam tu, to wróciłam, to nagrałam taką płytę, pojechałam do Kalifornii, to taką płytę, a I cały czas w obrębie tej mojej stylistyki ja cały czas mam nieograniczone źródło inspiracji. Uh-huh. Gdybyś powiedział, no nagrała płytę vintage'ową, to co teraz? Uh-huh. A ja cały czas mam w tym moim old schoolu, wiesz, tyle rzeczy do eksplorowania.
0: Tak. Tam jeszcze można wygrzewać bardzo dużo z tych.
1: Dokładnie, ja sobie myślę,
0: z tej studni.
1: Kurczę, w ogóle, przecież ja jestem w ogóle wokalistką oldschoolową. To jak są wokalistki, nie wiem, jazzowe, które śpiewają standardy jazzowe, tak ja śpiewam oldschoolowe piosenki.
0: Tak.
1: Po prostu ja jestem oldschoolową wokalistką. Tyle.
0: A to bardzo dobrze, że też nawiązałaś do tematu, czy do Nowego Orleanu i w ogóle wyjazdu, bo to o tym chciałam z tobą porozmawiać za chwilę, ale to wrócimy. Ania Rusowicz, gościem Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: W Radiu Złote Przeboje Mariusz Stelmaszczyk obecny. W programie Cała Muzyka również dzisiaj gość, gościni Anna Rusowicz.
1: Jestem.
0: Kiedy pierwszy raz doszło do ciebie, że to, co robisz, nie tyle, że ma sens, tylko poczułaś się sławna, wiem, że to brzmi infantylnie, i pamiętam, że kiedyś o to zapytałem Duffa McKagana, basistę Guns N' Roses. I on powiedział: Mariusz, taki pierwszy moment, kiedy to odczułem, że jestem rozpoznawalny, sławny, bo kiedy poszedłem sobie do sklepu, jakiegoś warzywniaka, dyskontu, robiłem zakupy, jestem przy kasie, pani mi kasuje, pyka te produkty, a obok niej są gazetki. I jedna z tych gazetek to jakiś magazyn rockowy i on jest na okładce i cały sklep się na niego gapi i się czuje strasznie dziwnie. Czy miałeś coś podobnego?
1: O, na pewno było kilka takich. Wydaje mi się, że to zależy od tego, jaką komponentę mamy w sobie, co zostaje gdzieś tam, jaka potrzeba zostaje zaspokojona. Bo jeżeli my jesteśmy osobą, która ma tę potrzebę uwagi, atencji, no to my będziemy dumni.
0: Oczywiście.
1: My będziemy po prostu, wiesz, jak paw stali, chłonęli to. Natomiast jeżeli mamy taką potrzebę po prostu gdzieś tam, wiesz,
0: wycofania się, zamknięcia.
1: No to będziemy, to będzie król jest nagi, to będziemy stali, czuli się kompletnie, wiesz...
0: Sparaliżowani.
1: Różni są ludzie i różne mają potrzeby. Wiesz, Kurt Cobain kompletnie nie dźwigał swojej sławy. On by oddał wszystko, żeby nie być sławny. Z kolei no mamy... Marlę Rodowicz, która jest wszędzie i kocha to i powiedziała, że umrze na scenie. Są różni ludzie i różni artyści, którzy walczą o atencję, którzy chcą być cały czas wszędzie, bo scena to jest dopamina. Scena to jest dokładnie takie samo uzależnienie jak każde inne.
0: A u ciebie jakie było?
1: Ja myślę, że ja staram się tak trochę zdrowo do tego podejść. To znaczy... Wiem, że konsekwencją tego, co robię, jest pewnego rodzaju rozpoznawalność, ale umówmy się, ja nie zdobyłam jakiejś takiej rozpoznawalności, że ja nie mogę wyjść na ulicę jak Dawid Podsiadło. Ja sobie spokojnie żyję. Jeżeli ktokolwiek nawet mnie rozpozna, to rzeczywiście jest to forma takiej sympatycznego pozdrowienia, to wszystko. Czasami oczywiście wejdę do sklepu, ktoś patrzy na mnie i na zasadzie chyba skądś ją kojarzę. Ale to nie jest jakoś w jakiś sposób ani przytłaczające, ani deprymujące. Jest to po prostu konsekwencją rzeczy, które robię. Ty też przecież jesteś w spotach reklamowych, radia, jesteś znaną personą jako dziennikarz. Tak musimy się z tym mierzyć. Świat mediów ma to do siebie, że po prostu no, nie schowamy się nigdzie. Będziemy na świeczniku, ale to też od nas zależy, jak ile z siebie damy, jak bardzo nam jest to potrzebne, bo ja uważam, że ludzie, którzy są na świeczniku, oni do tego dążyli po prostu. Oni chcą być na tym świeczniku.
0: Czyli w ogóle nie idę w tą stronę, że to jest coś złego, wiesz, niepotrzebnego.
1: To zależy, wiesz, to zależy...
0: Znaczy to od nas zależy.
1: Bo jeśli
0: ty się tym cały czas masz taki narcystyczny... Nastawienie to jest najgorsze.
1: To nawet nie jest chyba narcystyczne, bardziej jest to histrioniczne. Ktoś, kto się w sposób bardzo taki teatralny zachowuje i potrzebuje, wiesz, to też ma związek z pewnymi potrzebami, które nie zostały zaspokojone w dzieciństwie, prawda?
0: Tak, już, na pewno.
1: Ale umówmy się, dzisiaj, tak a propos w ogóle odrzucając psychologię, mówimy o tym, że popularność po prostu się monetyzuje. I niezależnie, czy jaką masz potrzebę, to popularność jest walutą.
0: Czy mówisz o muzyce, czy o pizzy z kebabem?
1: Czy jesteś influencerem, prawda?
0: Tak.
1: Więc po prostu ludzie na tym robią potężną kasę. Niezależnie od talentu, niezależnie od tego, co robią, po prostu zarabiają na tym, że są popularni.
0: A powiedz mi, gdzie... miałeś największy fan, albo co było twoim największym fanem, co było twoim koncertem życia? Ty jako Wicka.
1: O, to powiem ci, to był koncert Prince'a na Openerze. No, ja, wiesz, ja kocham Prince'a, kocham Michaela Jacksona. No po prostu Michaela Jacksona niestety nigdy nie widziałam koncertu.
0: Tak. No niedawno była rocznica 30 chyba lat od tego występu tam na Bahamowie.
1: No, ale Prince'a widziałam na szczęście i to, no,
0: Bo się przez chwilę zastanawiałem, bo cały czas mam w głowie tą rozmowę, jak mówiłaś o tym Nowym Orleanie, że tam tańczyłaś z lokalnymi muzykami.
1: Tak, no to zupełnie że, przeżycie.
0: Tak,
1: to.
0: Oczywiście, tak. Bo
1: nawet
0: też myślałem,
1: nie w kontekście koncertu.
0: Tak, że to po prostu było już miksem wszystkich emocji, nie? Takich właśnie wydarzenia takiego.
1: Wiesz, jedziesz do miasta, które w zasadzie tylko tym żyje.
0: Tak,
1: i po to zostało w zasadzie stworzone. I tak. To jest filozofia tego miasta, żeby się tam dobrze bawić w taki rock'n'rollowy bardzo sposób. Ludzie tam z całego świata, z całych Stanów zjeżdżają w zasadzie, żeby spełnić swój wielki sen o byciu muzykiem. I widziałam tam ludzi, którzy mieszkali w swoich autach. Byli muzykami, ale powiedzieli, że to było ich marzenie. Mogą spać na ulicy, mogą jeść po prostu jakieś tam niedojedzone kebaby. Znaczy kebaby nawet nie. No to takie hamburgery ich, nie?
0: Nie, kebaby to w Szwecji.
1: Tak, okropne. Ale są w Nowym Orleanie i czasami grają koncert. Wiesz, to było po prostu patrzysz na człowieka, myślisz sobie, o kurde. No niezła historia, wiesz, żeby tam za parę baksów zagrać.
0: Tak.
1: Szaleńcy, ale tak. Marzyciele, no.
0: Tak, ale w ogóle też masz coś takiego, że jak wchodzisz do jakiegoś miejsca, nie wiem, czy ja to tak bardzo romantyzuję, ale ja kocham to, że jesteś w takim miejscu właśnie, nie wiem, czy to jest taki mały klub, ale jazzowy, bluesowy, jak mówisz.
1: Lubię to, dlatego zaczęłam bardzo dużo grać w takich klubach.
0: Ja to po prostu tak kocham, to ma taki klimat, że jesteś jak w tym filmie La La Land. Trochę.
1: Dokładnie, dlatego zaczęłam grać bluesa i dlatego gram małe koncerty w małych klubach. To mnie interesuje. Po prostu lubię ten klimat. Lubię, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, wydaje mi się, jest to w przeciwieństwie do tego, co się dzieje na wielkich stadionach, bo to się został ten szklany sufit. Został osiągnięty. Udało się. Dawid Podsiadło to zrobił, Sanach to zrobiła, wielu raperów polskich to zrobiło. Udało się. W Polsce artyści już są, mają kariery
0: światowych. Tak. Jak The Weeknd.
1: Dokładnie. Udało się, bo kiedyś to było niemożliwe. Natomiast ja, to co mi odpowiada, mojej duszy, to po prostu gdzieś tam ten kontakt i powrót do tej kolebki. Wiesz, do tego, tego bliskiego kontaktu z widzem. Widzę, że z odbiorcą, czuję, że ludzie też tego potrzebują. Też są zmęczeni, też są przebodźcowani. To jest kompletnie inna potrzeba. Potrzeba pójścia na koncert stadionowy jest inną potrzebą
0: Oczywiście.
1: Niż pójście na koncert.
0: Tak, i bardzo można jednego dnia pójść i na jedno, a potem na drugie. Ale rzeczywiście to jest to, że jak jesteś na takim gigantycznym stadionie, masz gdzieś to miejsce tam, że masz tą lornetkę i gdzieś się dopatrujesz i słuchasz tej piosenki, nie daj Boże, jak to jest pewien stadion, nie powiem w jakim mieście, ale wiemy o jaki chodzi i jest ta akustyka taka, a nie inna. A z kolei właśnie pójdziesz tutaj, siedzisz sobie, nie wiem, czy przy stoliku, czy stoisz tam przy tej scenie.
1: To są jest kompletnie różne potrzeby. Kompletnie.
0: Masz poczucie, potrzebę tej takiej intymności i tego, że to jest ci tak bardzo bliskie. Ja to
1: Słuchaj,
0: kocham właśnie na koncertach.
1: Powiem ci tak. Ja, ale to znowu wydaje mi się, że to zależy od potrzeb ludzkich i od, nawet od grupy wiekowej ludzi, którzy chodzą na te koncerty.
0: Rodzaj też jest na pewno wrażliwości, bo jednym etapie potrzebujesz wyskakać się na wielkim koncercie rockowym, a ktoś inny potrzebuje totalnej takiej bliskości, intymności.
1: Ja nawet zauważyłam, że niektórzy organizatorzy pewnych koncertów łączą koncerty na przykład z degustacją jakiegoś super trunku. Bo widzę, że po prostu ludzie zaczynają szukać czegoś dla siebie wyjątkowego, czegoś ekstra, że połączenia czegoś takiego właśnie, że coś jest wyjątkowe tylko dla nich, że ten artysta jest blisko, że oni się czują wykwintnie, że jest to jakaś forma obcowania z kulturą wyższą. Ja zauważyłam, że również pojawia się taka potrzeba wśród ludzi. I to pewnie zaczyna się tam ta potrzeba wytwarzać, no powiedzmy, w wieku naszym, prawda?
0: Tak. Ja muszę ten grafik twój sprawdzić, gdzie ty grasz, na bliższym czasie to się przejdę.
1: Oj, dużo. Naprawdę Łomianki na przykład Lemon, czyli niedługo gram.
0: Masz w głowie pomysł na płytę?
1: Mam, ja już mam wszystko gotowe.
0: O, rozumiem, że w tym klimacie około bluesowym?
1: Będzie bardzo dużo bluesa i Motownu.
0: Okej, to fajnie. Funkowe klimaty może nawet, nie?
1: Czy... jeden numer będzie bardzo stricte funkowy.
0: Bo bardzo też lubię tego muzykę. Ja to rozumiem, że jakaś melodia w przyszłości związana z następnym rokiem bardziej, czy na razie nic nie wiadomo i nie ma
1: Ciężko
0: co gdybać?
1: Ciężko powiedzieć, bo to wszystko też zależy od
0: Bo nie wiedziałem, na ile to jest gotowe.
1: Okoliczności, no, muzycznie to jest gotowe. Mhm. Okoliczności muszą być wiatry sprzyjające.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: I finansowe. I
0: to drodzy słuchacze, jakbyście chcieli, dzwońcie do nas. Bo ja bardzo chętnie taką płytę wysłucham, bo ja lubię takie rzeczy.
1: Na szczęście jest trochę jeszcze ludzi, którzy szukają właściwie tej muzyki z duszą. Ja to tak, tak nazywam, muzyka z duszą, tak. Dlatego że zawsze jak mamy jakiś technologiczną, taki postęp technologiczny, to będzie odpowiedź. Mhm. I ta muzyka AI wdziera się, bardzo się wdziera na różne listy. Cały internet w zasadzie jest zalany. Ja nawet jak chcę czegoś z YouTube'a posłuchać, to od razu mam 50 propozycji, wariacji AI na temat danego artysty, co mnie strasznie irytuje. Natomiast wiesz, to jest takie pytanie, czy AI, czy sztuczna inteligencja będzie w stanie wytworzyć taką muzykę, która poruszy ludzkie serca, ludzką duszę.
0: Myślę, że to byłyby brutalne czasy, jeśli chodzi o wrażliwość na muzykę, gdyby to zawojowało świat. Ale żeby w ten sposób nie kończyć, ja obiecuję, że zaraz wracamy. Ostatnia część przed nami. Ania Rosowicz, gościem w Radiu Złote Przeboje. Za moment się słyszymy.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma uszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Reklama.

0: Mariusz Stramaszczyk jestem, w Radiu Złote Przeboje Ania Rusowicz. Dobrze, zostawmy AI w spokoju, bo nie ma co. Niech się tym zajmują inni, nie my. Porozmawiamy o muzyce, o sztuce, ale czas przejść na zachód, do Francji.
1: Ja mam dużo do powiedzenia na temat Francji.
0: Znasz francuski? Bo ja miałem kiedyś w gimnazjum, pamiętam, ale... Znaczy miałem, ale nie.
1: I mój pierwszy chłopak to Francuz był, z pochodzenia Polak. Ja pamiętam, że ja wyjechałam do Francji, jak miałam 15-16 lat. I tam nagrywałam moją pierwszą demówkę. Wyobraź sobie, że mój wujek, mówiłem o chrzestnego we Francji, mój wujek poznał kolegę, który miał, akurat miał kolegę, który miał studio nagraniowe i tam poczyniłam jakieś piosenki po francusku, także chociaż wtedy nie potrafił, nie rozumiałam nic po francusku. I okazało się, że ten facet, który posiada te studio, on jest kuzynem szefa radia RTL. Wyobraź sobie, że z tą demówką pojechaliśmy do tego radia, ja wchodzę. To był dla mnie po prostu totalnie inny świat. Wchodzę, patrzę, Britney Spears. Patrzę tutaj w ogóle, wow, gdzie ja wylądowałam. No i wtedy pojawiły się rozmowy na mój temat. Oni posłuchali tych piosenek, no wszystko świetnie, fajnie, super kawałki. No, wtedy ja bardzo młoda. I co dalej? No ale powiedzieli zgodnie, bo Francuzi są bardzo... tacy wrażliwi, jeżeli chodzi o ich język i akcent, no powiedzieli, że no sorry, super, mam słuch po francusku, wyłapuję ten akcent, ale no musiałabym chwilę jeszcze pomieszkać, żebym mogła te piosenki jeszcze raz zaśpiewać, żebym nabrała tego sznytu. No ale rodzina powiedziała, że niestety nie, ja mam wracać, szkoła się zaczyna. Nagrałam tę piosenkę, jedną po francusku, która, słuchaj, później okazała się hitem, bo ktoś inny ją zaśpiewał.
0: Okej.
1: Taka historia, potem pojawiła się jeszcze propozycja, żeby pójść do takiego programu Star Academy, który chyba właśnie Kwiatkowski wygrał, albo był blisko. I ja tam miałam pójść, ale ze względu na młody wiek, bo ja miałam wtedy 15 lat, chyba można było od 16 roku życia pójść.
0: Też
1: nie mogliby przyjąć. Okej. Rok później już pojechałam do Francji, no i się zakochałam. I to była miłość po prostu.
0: No tak.
1: Wspaniała pierwsza miłość i wtedy poznałam ten świat muzyki francuskiej, bo to był pianista jazzowy, który mi właściwie... No, jeździłam na koncerty razem z nimi.
0: Tutaj jeszcze pewnie, chodząc po tych uliczkach, jak człowiek był w takim świecie, to tak sobie pewnie rozkminiał, że Boże, jakbym się urodziła jeszcze trochę wcześniej, to byłabym w tych czasach nowej fali francuskiego kina. No bo to też działa na wyobraźnię.
1: Ja w ogóle nieraz sobie myślę, że...
0: Żeby się spotkać z takim Godardem.
1: No właśnie, ale myślę sobie, że nie mogłabym się urodzić w tamtych czasach, no bo nie byłoby mojej matki, mojego ojca. No. Oni mieli swój czas. Ja chyba mam taką misję. Dzisiaj jest to wyjątkowe, że ja to krzewię. Na tamte lata nie byłabym wyjątkowa. Dzisiaj jest to wyjątkowe i poza tym, no, ktoś to musi robić.
0: Dokładnie tak. Ale wracając do Francji. Dlaczego w ogóle o tej Francji opowiadaliśmy? Bo
1: to, no powiedz.
0: No właśnie, bo 26 października słyszałem, że w Teatrze Wielkim coś bardzo ważnego się wydarzy w Operze Narodowej w Warszawie. Tutaj mam nadzieję, że wszystko dobrze powiem, czyli French Touch La Belle Vie.
1: La Belle Vie.
0: No właśnie, bo ja włoskiego się uczę.
1: A widzisz, bo to blisko. Bo
0: dokładnie, więc zupełnie inny akcent.
1: Jedna grupa w języku, tak,
0: dokładnie. Czyli wydarzenie, w którym bierzesz udział i... Jak sobie poczytałem, kto tam będzie, kto będzie występował, kto będzie grał, to miałam takie...
1: Formidable!
0: Magnifique!
1: Słuchaj, no, będzie będzie Imani, no to wiadomo, to są wielkie artystki, prawda?
0: Tak.
1: Które zrobiły kariery światowe. Będzie z polskich artystek będzie też Zalia.
0: Tak.
1: Natomiast będzie jeszcze też chór francuski i no będzie to takie święto muzyki francuskiej.
0: Tak.
1: W
0: Tak, bo sam ten projekt będzie polegał na tym, że troszeczkę nam pokazuje to, z czego Francja słynie, czyli z świetnej kuchni, kultury, muzyki, mody, ale stylu życia. Z twojej strony i z osób, które wymieniłaś, to też muzyka, ale to będą właśnie rzeczy śpiewane po francusku?
1: Tak, oczywiście, że tak. Mhm. No ale wiesz, Polska i Francja już były połączone, przecież Chopin nas połączył.
0: Oczywiście.
1: I tak to trwa.
0: Oczywiście. W ogóle jest jakiś taki stresik, chociaż chyba nie, bo ty lubisz też, bo to będą i będziesz śpiewać i sama, i w duecie, z tego co wiem. Duety to lubisz.
1: Zawsze lubiłam.
0: Ale wracając tylko do mojego pytania, to nie ma chyba w sobie żadnego jakiegoś stresu, chyba że taki jakiś taki naturalny, który raczej powoduje, że chce się to robić, kiedy myślisz o tym, że wystąpisz sobie właśnie jednak z osobami, które wymieniliśmy, no zacnymi, jeśli chodzi też o francuską muzykę.
1: Ja chyba nie, ja po prostu chyba się nie czuję gorzej. Mhm. Ja wiesz, ja uważam, że polscy artyści są świetni. Jeszcze rozumiem, że kwestia tego, że gdzie się urodzisz, gdzie połączy się twoja komórka jajowa z plemnikiem i tam się rodzisz i to w pewien sposób determinuje jednak i twoją karierę. I no, mamy przykłady tutaj, na przykład Dua Lipa, która wyjechała z Albanii do Wielkiej Brytanii i zrobiła karierę. Nie wiadomo, czy w Albanii by jej się udało zrobić karierę światową, więc no jednakowoż kraje takie jak Skandynawia, Wielka Brytania, Francja są takie rynki muzyczne, które pozwalają na wybicie się na świat.
0: To prawda. Jeszcze tylko kończąc ten wątek występu w Operze Narodowej w Warszawie. Dlaczego warto tam być?
1: Myślę, że po pierwsze zmienić trochę otoczenie, poczuć się, jakby się w jednej chwili człowiek znalazł w innym kraju, bo pewnie tak będzie, bo jednak muzyka w pierwszej kolejności, jak gdzieś wjeżdżamy, jesteśmy za granicę, a Francuzi bardzo, bardzo i Włosi też przykuwają uwagę do tego, żeby ich kultura błyszczała,
0: oczywiście,
1: prawda? Jedzenie, muzyka, no to od razu gdzieś tam po prostu przenika. My to kochamy. Ja nie jestem obiektywna, bo ja po prostu kocham kulturę francuską. Chciałam mieszkać zawsze we Francji, więc z wielką przyjemnością będę śpiewać na tej gali, także zapraszam.
0: Anna Rusowicz była gościem Radio Złote Przeboje. Człowiek zawsze na koniec chce zadać to pytanie, czego ci życzyć, a ja chyba od razu po prostu ci powiem, idź swoją drogą. Po prostu. Wytoczone.
1: To zaraz wyjdę właśnie.
0: Mariusz Stelwaszczyk, dziękuję.
1: Dziękuję.
0: To była audycja w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje. 101 FM. Radio Złote Przeboje.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Czwartkowy wieczór z radiem Złote Przeboje trwa i za chwilę w pewnego razu w muzyce postać Artura Gadowskiego, zespołu Ira, ale wcześniej Voyage, Voyage.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Każda historia, którą opowiadamy wam w naszym cyklu Pewnego razu w muzyce, ma jakiś początek. U bohatera dzisiejszego wydania muzyczna przygoda rozpoczęła się od podsłuchiwania innych. A wszystko dzięki wycieczce do Krakowa. Artur Gadowski. Owa tajemnicza historia wcale nie jest taka skomplikowana, a zaczyna się, kiedy Artur Gadowski był jeszcze dzieckiem.
2: U mnie się zaczęło w 6 klasie podstawówki. Moi kuzyni, jak byłem na feriach zimowych u nich w Krakowie, tak się złożyło. Pamiętam, że nagrali mi taką kasetę z numerami i tam było, no nie byli tylko Beatlesi, ale były też inne rzeczy, a tych innych rzeczy właściwie to dzisiaj już nie pamiętam. Natomiast właśnie jedyne piosenki, których ciągle słuchałem z tej kasety, nie wiedząc o tym, że to są Beatlesi, wiesz, oni po prostu mi ponagrywali coś. Później tam ich zapytałem, wiesz, co to jest właściwie, nie? No, powiedzieli, że to są Beatlesi. No i od tego momentu zacząłem się interesować, zacząłem, wiesz, słuchać, zbierać i tak jest do dzisiaj.
3: Bez tej
1: I jak się okazuje, bardzo niewiele czasu minęło od podsłuchiwania innych do tworzenia muzyki samemu. Pierwszą kapelę Artur Gadowski założył bardzo wcześnie.
2: Po pierwszą założyliśmy w podstawówce w 8 klasie z moim kolegą, z Marcinem Mazurem. Pozdrawiam Marcina, jeśli słucha. Marcin, znaczy no nie mieliśmy zespołu, no właściwie to był duet, ale zakładaliśmy zespół, tak? Ani on nie potrafił grać na niczym, ani ja nie potrafiłem grać na niczym. Więc mieliśmy świetny start. Mogliśmy zrobić wszystko, osiągnąć wszystko, naprawdę. Startowaliśmy od zera, więc... No, wiesz, potem jakoś nasz ten zespół się rozleciał.
1: I co ciekawe, nazwy pierwszej kapeli Artur Gadowski nie pamięta, natomiast jeżeli chodzi o drugi zespół, to już jest zdecydowanie lepiej. Drugi zespół Artura Gadowskiego nazywał się Kurcze Blade.
2: W Kurcze Blady to już było gorzej, bo już poznałem 4 funkcje na gitarze. To już było trudno, wiesz, nie? To już okazało się, że ten sukces jest coraz dalej.

0: Próbuję poznawać, bo to też jest moim zadaniem, żeby nie podawać to ludziom tak, wiesz, wszystkiego na tacy, mówić to dosłownie o wszystkim i to, że oni szukają, poszukują. Ja wiele razy odbieram wiadomości prywatne od ludzi, którzy przyjeżdżają gdzieś tam skądś, żeby odwiedzić wierszalin, wysyłają mi zdjęcia. Na tą sztukę przyjeżdżają ludzie z Kanady, z USA, z Francji, z Anglii, z Holandii, z Węgier. Ludzie się uczą polskiego, żeby móc odbierać tą sztukę. Do Gdańska, do Teatru Szekspirowskiego przyjeżdża 12 osób z Kanady. Kanadyjczyków, nie Polaków, którzy przyjeżdżają na ten. Także jestem zadowolony z tego, jak to fajnie ludzie odbierają. Nie tylko tutaj w Polsce, tylko właśnie na całym świecie.
1: Powiedzieliśmy tu o warstwie filozoficznej, ale warstwa plastyczna przedsięwzięcia jest też przepiękna. Wchodząc tutaj, ma się wrażenie, jakby się wchodziło do takiej kaplicy, cerkwi, są ikony. Jesteście przebrani w też takie ciuchy fajne.
0: To nie jest teatr historyczny, to jest jakby, wiesz, uplastycznienie mojej wizji. I
1: sami wyglądacie jak postaci na ikonie.
0: Dokładnie, o to super, że ty mówisz, bo cała sztuka jest napisana w ten sposób, że są stacje i obrazy. Nie ma tak zwanych aktów i scen, tylko są stacje, czyli to, że musimy się zatrzymać, i obrazy, czyli ikony. Jeśli tak to wygląda, to jestem zadowolony, bo o to mi chodziło, żeby to wszystko wyglądało, że czasami jak jest ten moment tak zwanego still pauzy, że stajemy i wyglądamy jak ten obrazek, jak ta ikona. O to mi chodziło.
1: Gdzie to będzie można zobaczyć i kiedy?
0: No to jesteśmy po premierze, to już nie jest nasze. To już żyje swoim życiem. Wyruszamy w Polskę. No, za chwilę Toruń, Bydgoszcz, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk. 19 spektakli, cały miesiąc jesteśmy w trasie. Wracamy tutaj na koniec właśnie do Białegostoku na Zaduszki. Drugi termin, drugi spektakl. No i zobaczymy, jak to się przyjmie. No, ja jestem bardzo ciekaw, jakby, jak to ludzie odbiorą. No bo wiadomo, ja jestem postacią trochę z innego świata, z innej gliny ulepiony. Ja nie chcę, wiesz, jakby wchodzić w buty dramaturgów. Nie jestem człowiekiem teatru. Ulepiła mnie scena metalowa i ja jestem metalowcem, nie? I wchodzę w ten teatr tak nie tyle z bojaźnią, tylko z taką bardzo dużą ciekawością. I to mnie ekscytuje. Mam 50 lat i debiutuję.
1: Jak się sprzedaje spektakl? Bo wspomniałeś, że to przedsięwzięcie komercyjne. Nie dostaliście na to żadnej dotacji?
0: Z tyłu zawsze muszę mieć z głowy, żeby, wiesz, nie musieć, kurna, sprzedawać chaty, nie? Żeby realizować swoje marzenia. Ale gdzieś tam, wiesz, pociłem się dosyć mocno w okolicach czerwca, jak patrzyłem na tą sprzedaż. Natomiast teraz no, mamy sprzedane blisko 4000 biletów w całej Polsce, więc myślę, że mogę uznać to za, jak na człowieka, który wchodzi pierwszy raz na scenę i pisze, wiesz, sztukę teatralną, to jestem z siebie dumny.
1: Jak myślisz, publiczność to będą głównie fani twojego zespołu i muzyki black metalowej?
0: Bardzo ciekawa sytuacja. Nasi fani, no, oczywiście stanowią gro tego, bo chcą zobaczyć nas w innej formie, więc, ale też spodziewają się, że będzie to koncert metalowy, więc na pewno troszeczkę zdziwią, ale jest koncert, bo dziewczyny śpiewają i jest koncert, więc może zostaną zaspokojeni.
1: Kusiło ci, żeby wyrzucić parę fraz?
0: Nie,
1: mocniejszych?
0: Nie. Od początku myślałem, że to ma być taka forma zupełnie inna i że to ma też zaskoczyć, ale też przychodzą ludzie ze strony Adama Struga, więc to jest taka, wiesz, bohema literacka, troszkę Też myślę, że się zdziwią, bo to jest, wiesz, zderzenie z taką groteską, wiejską groteską. Myślę, że też ich bardzo zdziwi. Przychodzą też ludzie, którzy myślą, że to jest spektakl religijny. No i trochę jest to spektakl religijny.
1: Pewnie może skusić trochę prawosławnych.
0: Tak, dokładnie. I przychodzą też ludzie, którzy myślą, że też jest to teatr wierszalin. Tak naprawdę na sam koniec możemy zaspokoić bardzo, bardzo duże grono społeczeństwa, a jak będzie, no to już, wiesz, to nie ode mnie zależy, jak ludzie będą to interpretować. Być może, że, wiesz, dostaniemy baty, cięgi. Moim marzeniem było to, żeby to żyło swoim życiem i żeby to trwało dalej i żeby ten spektakl nie był jednorazową przygodą, bo planuję kolejne.
1: Wspomnieliśmy już o Julicie Charytoniuk, znanej podlaskiej etnografce, właśnie tutaj zbieraczce pieśni naszego pogranicza, które między innymi właśnie zaśpiewa z koleżanką. A pozostała obsada?
0: Jest Eliza Sacharczuk, też nasza podlaska tutaj wokalistka, to jest też moja nauczycielka śpiewu od wielu lat. Też bardzo dużo pomaga i też ma bardzo duży wkład w tą sztukę.
1: Dariusz Szada-Borzyszkowski, wasz reżyser.
0: Dokładnie tak, no bez niego tutaj absolutnie nie ruszyłbym nawet na krok, więc więc jest też taką ikoną tutaj białostocką teatru. No i strasznie się cieszę, że Darka z nami i że jest nam przychylny i że, no i że no zrobił z tego coś fajnego, naprawdę, więc cieszę się z tego. No jest Andrzej

0: Popłaski, z którym gram w zespole i od wielu, wielu lat dzielimy tą pasję razem, który jest odpowiedzialny za tą scenografię i ta pasja też gdzieś tam w nim może tutaj też na scenie się objawić, bo jest stolarzem, więc też mu jestem wdzięczny za to. Natasza Borycka, która jest aktorką i tancerką naszej podlaskiej opery. No Adam Struk, no wiadomo, ikona pieśniarstwa in crudo. Zgodził się dlatego, że to będzie wykonywane właśnie w takiej postaci pierwotnej, że nie będzie tu żadnych interpretacji. No zresztą Jolita też firmuje to swoim nazwiskiem, że wykonują to w ten sposób, a nie w inny, bez żadnych interpretacji. No jest Arek Motybel, który jest aktorem serialowym, zaczyna swoją tak naprawdę przygodę z aktorstwem. No, mój syn Mateusz Krysiu, który występuje z nami w zespole od wielu lat. Hipolit Woźniak, jest jeszcze Filip Wika, który będzie zastępował na zmianę z Hipolitem, będzie grał z nami jako muzyk. No i to ludzie, którzy są na scenie, ale są poza sceną, jak Wojtek Pątkiewicz, który dba o dźwięk, Dawid Jackowski i Mateusz Błotewicz, którzy są odpowiedzialni za światło, Michał Kamiński, który przygotował te stroje, z których jestem naprawdę zadowolony, bo to też gdzieś tam współgra wszystko i jest to super w pełni profesjonalne. Jest grono takich ludzi, z którymi mogłem to zrobić. Cieszę się, że zaufali mi, no bo to tak naprawdę trochę wszystko patykiem na wodzie pisane, no bo wiesz, jak to dla black metalowiec bierze się za teatr i robi coś takiego. Pisząc, myślałem o tych ludziach i to, że udało mi się ich jakby do tego, długo nie musiałem namawiać, więc też się cieszę, że mi zaufali i jestem zajebiście im wdzięczny, bo absolutnie bez nich bym tego nie zrobił.
1: Czyli można podsumować, że zaprzyjaźnione grono profesjonalistów w swoich dziedzinach ci pomogło.
0: Tak jest, jak najbardziej. I to też polega na tym, że oni wkładają tak naprawdę, to nie jest gra, bo dużo jest w tym prawdziwych emocji i ich, i tak jak mówiłem, ja jak pisząc ich, to myślałem o tych postaciach, że wiesz, to nie będą postacie fikcyjne, tylko to są ludzie z krwi i kości, którzy są stąd i te charaktery, oni tylko je uplastyczniają na scenie.
1: To był autor, odtwórca głównej roli oraz reżyser spektaklu Epitafium dla proroka Ilii.
2: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku? Co jest grane w Białymstoku?
1: W Muzeum Podlaskim można oglądać ekspozycję pod tytułem Oblicza przeszłości 70 lat działu archeologii. To fascynująca podróż przez najdawniejsze dzieje Podlasia i północno-wschodniej Polski. Od epoki kamienia aż po czasy nowożytne. Na odwiedzających czekają unikatowe artefakty ocalone w trakcie setek ekspedycji badawczych. Przedmioty codziennego użytku, luksusowa biżuteria, dowody na istnienie wielkich szlaków handlowych, a także militaria i znaleziska z dawnych cmentarzysk. To nie tylko ekspozycja najcenniejszych zabytków, ale przede wszystkim opowieść o ludziach, pasji i 70-letniej historii działu archeologii, który kształtuje wiedzę o dziedzictwie naszego regionu.
3: Wawrusiewicz Adam, dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W związku z tym, iż w roku bieżącym nasz dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku obchodzi jubileusz swego 70-lecia, przygotowaliśmy taką wystawę, ekspozycję, która by pokazywała w zasadzie te 70 lat dokonań podlaskiej, białostockiej archeologii muzealnej od czasów, że tak powiem, początków funkcjonowania naszego działu, aż po czasy współczesne. Zdecydowaliśmy się pokazać to wszystko poprzez w zasadzie tylko kilkanaście takich elementów, które wydawały nam się najważniejsze, może najbardziej spektakularne, ale poprzez które chcieliśmy opowiedzieć i historię naszych badań, ale też i historię postaci, które współtworzyły i pracowały w tym dziale archeologii, tworząc tą naszą wiedzę obecną przeszłości.
1: Tak, 70 lat to szmat czasu. Od czego to się zaczęło?
3: Szmat dokonań. No, początki były jak zwykle, no, może niepozorne, ale pamiętam chyba bodajże, żebym ja nie skłamał, w tym momencie pierwszym zabytkiem był w ogóle dar. Był dar grotu oszczepu z miejscowości, z takiego grodziska w Nory Wypychy, przekazany do zbiorach tutaj tworzącego się muzeum w Białymstoku. I od tego się w zasadzie zaczęło. Później należy podkreślić postacie właśnie Jana Jaskanisa i Danuty Jaskanis, którzy jako już archeolodzy pojawili się w Białymstoku i rozpoczęli w zasadzie prężne badania wykopaliskowe, najpierw na Suwalszczyźnie, potem już tutaj na Podlasiu, też w pograniczu podlasko-mazowieckim, tworząc w zasadzie podwaliny naszej kolekcji, którą dzisiaj rozbudowujemy. Zapraszam serdecznie, żeby zobaczyć naszą prehistorię i historię naszą jako działu archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
1: Wystawę można oglądać do 4 kwietnia przyszłego roku.
2: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: Spotkania ze specjalistami, udział w podcaście i gra miejska. Tak będzie wyglądał Dzień Żółtej Kanapy w Białymstoku. To cykliczne wydarzenie, którego celem jest profilaktyka zdrowia psychicznego. To już trzecia edycja kampanii. Tym razem tematem przewodnim akcji jest problem hejtu i przemocy słownej. Z badań wynika, że znaczna grupa młodzieży doświadcza właśnie takiej przemocy, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
4: Według badań bardzo duża liczba dzieci, młodzieży przyznaje się, że była poddawana właśnie takiej przemocy słownej albo hejtowi.
1: Psychoterapeuta z pracowni psychoterapii Integra Artur Przeziński dodaje też, że hejt zaczyna się niewinnie.
5: Ta przemoc bardzo jest zdradliwa, bo wkrada się powoli. To jest pierwsze takie docinki złośliwe, potem docinki coraz bardziej rozwinięte, potem pojawia się upublicznianie tego i potem okazuje się, że ktoś jest prześladowany w takim stopniu, że sam sobie nie jest w stanie tym poradzić i wówczas potrzebna jest pomoc.
1: Dlatego ważne jest, w jaki sposób rozpoznać hejt i co zrobić w sytuacji przemocy słownej, mówi przewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet, która zainicjowała akcję, Izabela Siemieniako.
6: Hejt w dzisiejszych czasach dotyczy nas wszystkich. Jestem niezwykle dumna, że od dzisiaj Żółta Kanapa staje się synonimem i symbolem walki z tym hejtem. Remedium na hejt jest nauka empatii. Dlatego tym bardziej się cieszę, że miasto Białystok jako bardzo pilotażowe i pierwsze z miast, wszystkich miast w całej Polsce, podejmuje tematy zdrowia psychicznego. Bo dziś to młodzież, zdrowie psychiczne młodzieży, mówimy o hejcie wymierzonym w młodzież, ale za chwilę ci młodzi ludzie będą tworzyli Białystok. Dlatego zadbajmy o nasze społeczeństwo i bardzo się cieszę, zapraszam do uczestnictwa w aktywnościach związanych z akcją.
1: Głównym wydarzeniem tegorocznej akcji będzie sobotnie nagranie podcastu z publicznością, który poprowadzą znani twórcy internetowi. Patryk Bryliński, ten ojciec, oraz Miłosz Brzeziński. To o godzinie 11 w kawiarni Fama. Natomiast o 13 z placu przed Białostockim Ośrodkiem Kultury wystartuje gra miejska, na której trasie spotkamy stoiska partnerów kampanii, chociażby Uniwersytetu w Białymstoku, mówi Agata Butarewicz-Głowacka.
7: Chciałabym podkreślić, że wspieranie młodych osób w sytuacjach kryzysu zdrowia psychicznego, reagowanie na hejt, na przemoc, to jeden z ważniejszych obszarów działalności naszego wydziału. Angażujemy się w działania poprzez badania, edukację, organizację szkoleń, warsztatów dla dzieci, młodzieży i nauczycieli całej społeczności akademickiej naszego wydziału. Szczególnie ważne jest dla nas również kształcenie nauczycieli, pedagogów i psychologów, czyli osób, które w przyszłości będą pracować z dziećmi i młodzieżą. Zależy nam na tym, żeby nauczyciele nie tylko przekazywali wiedzę, ale też potrafili rozpoznawać sytuacje kryzysowe, reagować na hejt i również budować bezpieczną i wspierającą przestrzeń. Dlatego też od ubiegłego roku włączamy się aktywnie w działania kampanii Żółta Kanapa. W tym roku również studentki Wydziału Nauk i Edukacji będą obecne podczas tegorocznej akcji 3 października, dlatego już teraz wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam. My również na Wydziale mamy swoją własną Żółtą Kanapę, którą wykorzystujemy do promocji zdrowia psychicznego. Dlatego też mogę powiedzieć, że z ideą kampanii Żółta Kanapa jesteśmy związani nie tylko symbolicznie, ale i dosłownie.
1: Podczas Dnia Żółtej Kanapy będzie można też skorzystać z porad prawnych, mówi Kamila Bezubik, prodziekan Wydziału Prawa do Spraw Rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku.
8: O hejcie mówimy dziś bardzo dużo, ale powinniśmy też pamiętać o tym, że za tym sformułowaniem zawsze stoi konkretny człowiek i konkretna sytuacja. I dlatego myślę, że powinniśmy też rozmawiać o hejcie nie tylko z perspektywy społecznej czy wychowawczej, ale także prawnej i pokazywać, gdzie są granice wypowiedzi, na czym polega odpowiedzialność za słowo i jakie są możliwości tak naprawdę ochrony osób, których prawa zostały naruszone. Bo pamiętajmy o tym, że wolność wypowiedzi jest jedną z podstawowych wartości, ale przecież nie oznacza wolności od odpowiedzialności. I my jako Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku chcemy pokazać młodym ludziom, jakie są prawne granice wypowiedzi, ale chcemy też przypomnieć wszystkim, że prawo jest przede wszystkim narzędziem ochrony. To znaczy pozwala dochodzić swoich praw, pozwala reagować i pozwala też na to, abyśmy szukali pomocy. Tegoroczna Żółta Kanapa to będzie z pewnością miejsce dobrej i myślę, że też potrzebnej rozmowy o tym, czym jest hejt, ale także źródłem takiej konkretnej wiedzy, jak reagować na hejt. I dlatego serdecznie Państwa zachęcam do skorzystania z tej przestrzeni i odwiedzenia także stoiska Wydziału Prawa.
1: mówi Anna Rzemek, dyrektor Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Białymstoku.
9: Zdrowie psychiczne jest podstawą zdrowia współczesnych społeczeństw. Dlatego dziękuję bardzo Białostockiej Radzie Kobiet za podjęcie tej inicjatywy. Narodowy Fundusz Zdrowia od początku jest partnerem tej akcji, która stała się ogólnokrajowym już w tej chwili projektem. I dziękuję panie prezydencie, że pan wsłuchał się w głos kobiet Białegostoku i z takim rozmachem ta akcja jest dzisiaj prowadzona. Najbliższy event 3 października również eksperci Narodowego Funduszu Zdrowia będą dostępni dla państwa. Wskażemy miejsca, gdzie można znaleźć skuteczną pomoc. Wraz z Ministerstwem Zdrowia przygotowaliśmy materiały informacyjne kierujące i rodziców, i młodych ludzi do fachowej opieki, bo taka jest dostępna, wbrew temu, co się powszechnie mówi. Wiele zależy od nas, od rodziców, od opiekunów, ale też od rówieśników. Zbudowaliśmy takie zasady 4Z. Zauważ, zapytaj, zaakceptuj, zareaguj. Zapraszamy do naszych stanowisk, aby odkryć, co mieści się za tą zasadą 4Z. Zapraszamy wszystkich serdecznie.
1: Dzisiaj w naszej audycji opowiadamy o Dniu Żółtej Kanapy, który odbędzie się 3 października w Białymstoku. W ramach Gry Miejskiej będzie można skorzystać z porad przy różnych instytucji, m.in. Centrum Pomocy Dzieciom Klanza, mówi jego dyrektor Katarzyna Kubowicz.
10: Tegoroczna idea kampanii Żółta Kanapa jest nam wyjątkowo bliska, ponieważ my codziennie spotykamy się z osobami, dziećmi, które doświadczają hejtu w naszej placówce. Bardzo ważną rolą jest reagowanie i od nas, dorosłych, zależy, jaka będzie reakcja na hejt. Także wszystkie ręce na pokład.
1: Swoje stoisko w trakcie akcji Dzień Żółtej Kanapy będzie miał też Białostocki Ośrodek Onkologii, mówi jego dyrektor Magdalena Borkowska.
11: W białostockiej mapie empatii również uczestniczy Białostockie Centrum Onkologii z udziałem naszych psychologów. Poradnie psychologiczne to są te poradnie, które działają przy naszym szpitalu nie tylko nastawione na chorobę onkologiczną, ale na wsparcie holistyczne. Dlatego też Różowy Październik i Żółta Kanapa to znak równości. Serdecznie zapraszam.
1: Jak podkreślają naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, świadomość rodziców odnośnie zagrożeń, także związanych z hejtem, bardzo rozmija się z tym, co mówią młodzi ludzie. Mówi Paweł Sowa.
12: Ośrodek Badań Populacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kojarzycie państwo zapewne z badaniem Białystok Plus, gdzie badamy i analizujemy populację osób dorosłych. Ale nie jest to miejsce, które angażuje się wyłącznie w tego rodzaju projekty, dlatego że wspólnie z miastem Białystok ponad rok temu mieliśmy możliwość przeprowadzenia analizy dotyczącej potrzeb w zakresie edukacji zdrowotnej i to była duża grupa. Ta duża grupa obejmowała rodziców, nauczycieli oraz uczniów z różnych poziomów edukacji i myślę, że w kontekście Żółtej Kanapy warto wspomnieć o jednym zasadniczym problemie. Moglibyśmy myśleć, że Żółta Kanapa jest projektem adresowanym wyłącznie do młodych ludzi, natomiast w wynikach tego badania widzimy bardzo wyraźny rozdźwięk między tym, jak postrzegają swoje problemy ludzie młodzi oraz jak widzą je dorośli, rodzice. Przykładowo zupełnie inaczej rodzice postrzegają problem uzależnienia od TikToka, od internetu. Zupełnie inaczej widzą problem cyberprzemocy, przemocy psychicznej czy przemocy fizycznej. Przykładowo możemy powiedzieć, że uczniowie białostoccy wskazali, że w 27% mieli styczność z problemem hazardu wśród swoich rówieśników, podczas gdy rodzice i nauczyciele w ogóle nie dostrzegają tego problemu. Dlatego w kontekście Żółtej Kanapy, najbliższego spotkania, chciałbym zachęcić bardzo mocno do większej uwagi nad tymi problemami nie tylko młodych ludzi, przyszłych Białostoczan, tych, którzy, tak jak tutaj powiedziano, będą tworzyć przestrzeń naszego miasta, ale także rodziców, nauczycieli oraz dorosłych, ponieważ tutaj również dostrzegamy pewien problem.
1: Jak podkreśla psychiatra Piotr Rutkowski z Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, hejt to bardzo niebezpieczne zjawisko.
13: My obserwujemy, że niestety przemoc jak śnieżna kula rodzi przemoc. Odpowiedzią na doświadczenie hejtu często jest też generowanie kolejnych zachowań, które budzą agresję i myślę, że ogromnym sukcesem jest to, że budujemy strukturę, która pozwala uczyć się nam, jak to przerwać. Zdjąć odium pewne, zmniejszyć stygmatyzację osób chorych psychicznie i poszerzyć możliwość oddziaływań poza gabinet psychiatryczny, poza gabinet psychoterapeutyczny, poza szpital, aby włączyć, tak jak było powiedziane, wszystkie ręce na pokład, tak żeby inne instytucje pozamedyczne też mogły w sposób aktywny uczestniczyć w budowaniu zdrowia całej populacji.
1: Jak dodaje Andrzej Szewczuk, dyrektor psychiatrycznego szpitala w Choroszczy, Żółta Kanapa to akcja bardzo potrzebna.
14: Każda forma profilaktyczna profilaktyki i przeciwdziałania wykluczeniu, a tu chodzi o hejt, który jest wszechobecny w dzisiejszych mediach, czy to społecznościowych, czy nawet na ulicy. Cieszymy się z tego, że ta profilaktyka istnieje, funkcjonuje. To jest kolejna inicjatywa, jak zauważyłem, na Podlasiu, która powoduje to, że zdrowie psychiczne jest bardzo ważnym i zauważalnym elementem generalnie zdrowia człowieka. Życzymy sobie, żeby takich inicjatyw było więcej i żeby te inicjatywy przynosiły skuteczne przeciwdziałanie takowym zachowaniom, jakim jest hejt, w szczególności hejt na młodzieży.
1: Szczegóły przebiegu akcji Żółta Kanapa przypomina jedna ze współorganizatorek, rzecznik prezydenta Białegostoku Urszula Bublej.
15: 3 października zapraszamy na godzinę 11 i pierwszą częścią tego spotkania będzie rozmowa, którą poprowadzę właśnie z Patrykiem Brylińskim, TikTokerem, który prowadzi dosyć popularne konto na TikToku Ten Ojciec, a później z Miłoszem Brzezińskim, psychoterapeutą. Temat nam znany, czyli hejt, sposoby radzenia sobie z hejtem, ale także kwestie związane z tym, jak zaopiekować się tymi, którzy hejtują. Wiemy, że nie hejtują szczęśliwi ludzie. Wiemy, że ci, którzy tego hejtu dopuszczają się, też cierpią i też zależy nam na tym, aby i oni wiedzieli, gdzie tej pomocy szukać. Więc jeżeli z jednej strony jesteś ofiarą hejtu, ale z drugiej zdarzyło ci się stosować taką formę przemocy wobec innych, zapraszamy wszystkich do nas, żeby porozmawiać i tą mapą białostockiej empatii przejść. Start tej gry miejskiej o godzinie 13, czyli 2 godziny na rozmowę z przerwami, a od 13 gra miejska, w której mogą wziąć udział wszyscy, którzy tego dnia odpowiedzą na nasze spotkanie, a tam właśnie na stoiskach eksperci, którzy tworzą Żółtą Kanapę i to, co stanowi o jej wyjątkowości, czyli wiedza ekspertów, na której naprawdę można polegać i której możemy po prostu zaufać, po to, żeby wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Jeżeli chodzi o grę miejską, żadnych zapisów nie ma, można przyjść i po prostu skorzystać z tej wiedzy, która tego dnia będzie dostępna. Zatem zapraszamy na Żółtą Kanapę 3 października, ale także do śledzenia naszych treści w mediach społecznościowych, w internecie. Do zobaczenia.
1: Mówiła rzecznik prezydenta Białegostoku Urszula Bublej.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Słuchajcie audycji Co jest grane w Białymstoku przy mikrofonie Julita Grzywa. Poznaliście właśnie w szczegółach plan sobotniej akcji Żółta Kanapa. Mam nadzieję, że te informacje przydadzą się i skorzystacie, jeżeli potrzebujecie. Ewentualnie przekażecie znajomym. W drugiej części audycji Sporo Kultury przypomnę Wam o bardzo ciekawych ekspozycjach, które można oglądać w Białymstoku. Zajrzymy do elektrowni, do arsenału, do Marszanda. Przypomnę Wam także, że wielkimi krokami zbliża się Art Białystok. Sztuczna inteligencja zwykle kojarzy nam się z czymś niewidzialnym, z algorytmami, danymi, ekranami komputerów. Tymczasem, tak jak wspomniałam, w galerii Arsenał Elektrownia można zobaczyć jej zupełnie materialne oblicze. To wystawa Clearview litewskiego duetu Pakui Hardware, która prowadzi widzów do świata światłowodów, maszyn i technologii, które coraz mocniej splatają się z naszym codziennym życiem. Delikatne, migoczące włókna tworzą przestrzeń, przypominającą jednocześnie układ nerwowy, sieć komunikacyjną i futurystyczny krajobraz. To opowieść o świecie, w którym dane podróżują szybciej niż kiedykolwiek, a sztuczna inteligencja uczy się patrzeć i analizować rzeczywistość, czyli o naszej teraźniejszości, jakby nie patrzeć. Artyści Naringa Cerniauskaite i Ugniosł Gelguda nie zachwycają się jednak bezkrytycznie technologicznym postępem. Zachęcają do refleksji nad jego kosztami, śladami pozostawionymi w naturze i krajobrazie oraz nad granicą między tym, co ludzkie, naturalne i sztuczne. Clearview to wystawa, która nie daje prostych odpowiedzi. Zamiast tego pozwala zanurzyć się w świetle, formach i pytaniach o przyszłość, która dzieje się już dzisiaj. Rozwikłać przekaz, który kryje się za ekspozycją, pomoże nam zespół kuratorski Eliza Urwanowicz-Rojecka i Jakub Wróblewski.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
1: Co białostoczanie mogą zobaczyć w elektrowni?
16: Białostoczanie mogą zobaczyć w Galerii Arsenał Elektrownia przy ulicy Elektrycznej 13 instalację, krajobraz wystawy stworzony przez 2 litewskich artystów z kolektywu zwanego Pakui Hardware. Jest to praca, która powstała specjalnie do przestrzeni elektrowni. Niezwykle rezonująca rezonuje z tą przestrzenią postindustrialną i dotyczy właściwie tak najbardziej ogólnie rzecz biorąc tematyki transformacji technologicznych i ekologicznych i tego, w jaki sposób te dwa procesy przenikają się nawzajem, bardzo współcześnie, odtwarzając krajobraz technologiczno-militarno-naturalny tych miejsc, które w tym momencie funkcjonują w trakcie wojny, odtwarzają taki krajobraz technologiczno-naturalnego babiego lata, przeplatając kable światłowodowe przez całą przestrzeń elektrowni i umieszczając w niej bardzo intrygujące, ciekawe obiekty. Także zapraszamy Państwa serdecznie, bądźcie z nami w trakcie całej wystawy, która potrwa do 6 lutego, a także bądźcie z nami w trakcie wydarzeń towarzyszących wystawie.
1: Właśnie będzie można wziąć udział dość aktywnie w tej wystawie. Proponujecie ciekawe warsztaty?
16: Tak jest, warsztaty ruchowe z naszą koleżanką Ksymeną Wojtkowską, ale także oprowadzania w języku angielskim, w języku polskim, oprowadzania w języku białoruskim, ukraińskim, można też umówić oprowadzanie z audiodeskrypcją. Będą też przygotowane przez nasz dział edukacji, czyli Justynę Kołot-Kobietka, Ksymenę Wojtkowską i Kasię Kidę, takie zestawy, koszyki, które są zatytułowane, zestawy kreatywne zatytułowane wytwórcy, których będzie można skorzystać w przestrzeni wystawy, pobyć w tej przestrzeni i pogłębić jej odbiór. Także zapraszamy Państwa serdecznie. Jest jeszcze trochę czasu, żeby zobaczyć absolutnie fenomenalną wystawę uznanego duetu Pakuj Hardware.
1: Tutaj widzę kilometry światłowodów utkane tak jakby w taką pajęczynę.
16: Jest to ten technologiczny babie lato, które funkcjonuje teraz w wielu miejscach na świecie w obszarze wojny po prostu. I cała elektrownia jest przepruta kablami światłowodowymi utkanymi, tak jak pani powiedziała, w pajęczynę, w militarno-technologiczną pajęczynę. Jest to wystawa bardzo piękna i delikatna, natomiast jej wydźwięk rzeczywiście jest zdecydowanie mocny i nie unika tematu wojny. Te obiekty są instalacjami przygotowanymi również przez artystów. Przypominają trochę takie skulone postaci, które trwają w jakichś takich zastygłych formach. Nie bez znaczenia jest też dobór materiałów, bo na przykład widzimy tutaj takie aluminiowe strumienie przepięknie udrapowane nad obiektami. Te aluminiowe strumienie przypominają nam o militarnych pojazdach, które topniejąc właśnie wytwarzają takie strumienie płynące chodnikami, ulicami obszarów objętych wojną.
1: Kurator Jakub Wróblewski.
17: Duet Pakuj Hardware robi niesamowite obiekty. Są to materialne rzeźby, które wykorzystują szkło, polimery, światło, metal w zupełnie nowej odsłonie. Myślę, że są unikatowi pod względem wykorzystanej estetyki i instalacja, którą przygotowali do Galerii Arsenał, również jest niesamowita, ponieważ jest to instalacja site specific, przygotowana specjalnie pod architekturę galerii, gdzie zaczęli pracować ze światłowodami, elementem, który może nieść informacje, być zupełnie neutralny, ale zdjęcia z Ukrainy, z wojny z Rosją pokazują połacie światłowodów, które oplatają pola uprawne, gdzie ta technologia, która jest z natury neutralna, może nieść śmierć, zniszczenie. Wystawa jest bardzo mocnym głosem, szczególnie na Podlasiu, szczególnie w Polsce, szczególnie w tym miejscu Europy. Zadaje pytania o naszą kondycję, o kondycję w używaniu zasobów. Wiemy, że używanie zasobów niesie ze sobą konsekwencje, powstające centra danych na całym świecie, zużywające zasoby wody. Pytanie też, czy jeśli nas już nie będzie jako gatunku człowieka, te zasoby będą przetworzone przez jakieś nieludzkie byty? Czy nastanie jakaś warstwa zdarzeń, która je wykorzysta? Te pytania są niezwykle współczesne i niezwykle interesujące.
1: Świetną rolę gra też światło.
17: Tak, artyści zaprosili ze sobą reżysera światła, który pracuje na co dzień w litewskiej instytucji, który dokonał tutaj działania polegającego na ruchomym źródle światła, które odkrywa pracę, wydobywa z nich niuanse, bliki. Prace zaczynają żyć i w znacznym stopniu podkreśla ich plastykę i bardzo smaczną wizualność.
1: Tutaj mamy miejsce do refleksji podczas wystawy, ale też ciekawe wrażenia wizualne.
17: Myślę, że po sztuce krytycznej, która zadawała dużo niewygodnych pytań, tutaj artyści połączyli kilka sposobów dotarcia do widza. obiekty, które wynikają z ich praktyki artystycznej, jak również skupili się na wideo, czego nie robią zazwyczaj. Jest to wideo nakręcone przy pomocy urządzenia, które widzi w falach podczerwieni, wykorzystuje widzenie maszynowe i zarejestrowali barszcz Sosnowskiego, który porastał okolice ich pracowni. Jest tu też takie oddanie głosu bytom nieludzkim, roślinom, które są inwazyjne, no tak jak ludzie, my jesteśmy również inwazyjnym gatunkiem, więc to porównanie i połączenie tych wątków zostawia bardzo szeroką przestrzeń na interpretację.
1: No i do tego też technologia znowu, która prześwietla.
17: Nie jesteśmy w stanie wyzbyć się technologii. Moje osobiste zdanie jest bardzo dystopijne, to znaczy obecne modele uczenia maszynowego powodują, że będą nami rządziły korporacje, może w 50-50 z rządami. Przyszłość jest bardzo ciekawa, bardzo interesująca, ale myślę, że też wymaga rozwagi i działania.
1: Myśli pan, że ta wystawa może być takim głosem właśnie w stronę tej rozwagi?
17: Myślę, że sztuka współczesna powinna działać. Powinna działać. Ta działa na pewno merytorycznie, ideowo, jak również estetycznie, więc artyści połączyli tutaj bardzo dużo różnych wątków i dziedzin, co nie jest takie oczywiste i nierzadko się zdarza. Rzeźby przeznaczone są do oglądania w przestrzeni. Mam wrażenie, że elektrownia stała się takim naturalnym habitatem dla tych form, rodzajem schronienia. Muszą państwo przyjść i zobaczyć wystawę na własne oczy.
1: Potwierdzam. Dziękuję serdecznie.
17: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: Mówił kurator Jakub Wróblewski, a my pozostajemy w Galerii Arsenał. Przeniesiemy się tylko do jej głównego oddziału, siedziby przy ulicy Mickiewicza. Tam kolejna ekspozycja, która zadaje pytanie, czy sztuka może przewidzieć przyszłość i pomóc w zrozumieniu świata, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. I właśnie odpowiedzi na te pytania szuka Agnieszka Polska, jedna z najbardziej cenionych artystek współczesnych, której wystawy Demon's Brain można właśnie oglądać. Twórczyni, której prace pokazywano m.in. w nowojorskim MoMA czy londyńskim Tate Modern, zaprasza widzów do niezwykłego świata obrazów, dźwięków i opowieści. Łączy tradycyjne techniki filmowe z możliwościami sztucznej inteligencji, tworząc hipnotyzujące, niemal medytacyjne doświadczenia. Na wystawie oglądamy prace poruszające temat technologicznych i ekologicznych przemian, a także ich wpływu na nasze emocje, wyobraźnie i sposób postrzegania rzeczywistości. To sztuka, która nie daje prostych odpowiedzi, zamiast tego prowokuje do myślenia, stawiania pytań i zachęca do spojrzenia w przyszłość z nowej perspektywy. Ponownie oddajmy głos kuratorce Elizie Urwanowicz-Rojeckiej, która jest kuratorką także tej wystawy.
18: Wystawa, którą prezentujemy jeszcze do 15 listopada w Galerii Arsenał przy ulicy Mickiewicza 2. Jest to znowu wystawa podejmująca bardzo nośny temat transformacji technologicznych i ekologicznych, natomiast w zupełnie inny sposób, jeżeli chodzi o estetykę i sposób prowadzenia narracji, a mianowicie Agnieszka Polska, która bardzo sobie ceni siłę opowieści w bardzo estetyczny i wielowymiarowy sposób, między innymi w ramach trzech filmów, trzech wielkoformatowych instalacji wideo, zajmuje się właśnie tematyką rozwoju technologicznego, ale w kontekście historycznym, a także w kontekście odpowiedzialności społecznej jednostki za te procesy. Przepiękna wystawa, bardzo medytacyjna, także warto też ją obejrzeć. Zapraszamy serdecznie jeszcze do 15 listopada.
1: Refleksyjna jesień w Arsenale?
18: Zdecydowanie tak. Piękna, ale refleksyjna. Tak jest.
1: Czyli tak jak jesień.
18: Dokładnie tak. Zapraszamy.
1: Demon's Brain w Galerii Arsenał w Białymstoku można oglądać do 15 listopada, a ekspozycję Clear View w Elektrowni do 7 lutego. A tymczasem zajrzymy jeszcze na inne wystawy, które będą pokazywane dużo krócej. W Marszandzie można zobaczyć jeszcze pracę kobiet związanych z tą fundacją i z tą galerią. Tytuł tej ekspozycji to Polifonia, a z kolei Podlaski Instytut Kultury pokazuje Wielkie Żarcie, czyli efekt pracy grupy artystycznej Bohemia. Na obie te sale wybierzemy się za chwilę. Zajrzymy też do Opery i Filharmonii Podlaskiej, gdzie na afisze wraca niesamowity spektakl Dziady, przygotowany przez artystów opery oraz Teatru Wierszalin. Powiemy też o innych atrakcjach października, m.in. licznych koncertach. Ale zanim to jeszcze krótkie przypomnienie z Białostockiego Ośrodka Kultury, gdzie wielkimi krokami zbliża się festiwal filmowy, mówi jego dyrektor Martyna Faustyna Zaniewska. filmowe Podlasie znowu zaatakuje.
19: Prowadzimy nabór filmów, więc zachęcamy wszystkich filmowców, którzy na Podlasiu tworzą, aby przesyłali nam swoje zgłoszenia, tak abyśmy mogli na początku października spotkać się i obejrzeć to, jak to filmowe Podlasie nas atakuje.
1: Jak oceniasz te ostatnie edycje?
19: Ostatnia edycja była na wysokim poziomie, zresztą autorka nagrodzonego filmu Sylwia Szkiełącz była potem nagradzana na innych prestiżowych festiwalach, tak więc chyba ta nasza publiczność ma też bardzo dobry gust, nie chyba, na pewno, wybierając ten film jako ten najlepszy konkursowy, który potem został doceniony również i w Europie, także co roku zdarzają się naprawdę takie perełki warte również promowania i warte wspierania i uzdolnieni artyści, dlatego mam nadzieję, że tegoroczna odsłona filmowego Podlasia również będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem i że otrzymamy sporo zgłoszeń. No i też to jest takie wydarzenie, które co roku przyciąga dużą liczbę odbiorców i widzów, którzy chcą wspólnie przez te kilka godzin obejrzeć te filmy, więc cieszymy się, że pomimo upływu lat cały czas to wydarzenie żyje i cieszy się sporym zainteresowaniem.
1: Czyli jeżeli ktoś coś tam gdzieś tam w szufladzie ma, to może warto wygrzebać, kto wie.
19: Zdecydowanie warto się odważyć, bo czasem rzeczywiście mamy czy kompozycje, czy wiersze, czy właśnie filmy w szufladach, a dzisiaj pewnie częściej na dyskach, a brakuje nam odwagi. A zachęcamy do tego, żeby się odważyć, po to też jesteśmy jako Białostocki Ośrodek Kultury, żeby wspierać i zachęcać twórców do tego tworzenia, więc jeśli w kimś gdzieś tam drzemie potencjał reżyserski, to zachęcamy do wysłania zgłoszenia.
1: A zapraszała, zachęcała dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, dr Martyna Faustyna Zaniewska. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas.
19: Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam.
1: Ale oczywiście to tylko jedna z propozycji Białostockiego Ośrodka Kultury, ponieważ tam jak zwykle jest bardzo szeroka oferta. Zbliża się chociażby Festiwal Ciekawi Świata, a na nim cała plejada niezwykłych podróżników, którzy dotarli w najbardziej nieoczywiste i dzikie zakątki świata. Wkrótce więcej informacji na ten temat. A za chwilę wracamy do wystaw, które już można oglądać.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: W Galerii Sztuki Marszant można oglądać wystawę pod tytułem Polifonia Materii. Tytułowa polifonia idealnie oddaje charakter ekspozycji. Obrazy pokazuje sześć wyjątkowych artystek. Alicja Szkil, Barbara Drzemicka-Kardasz, Bernarda Nikitorowicz, Daria Alicja Ostrowska, Ewelina Ramotowska oraz Karolina Dadura, pełniąca również rolę kuratorki. Zaprezentowane zostały dzieła mówiące odmiennymi językami malarskimi. Materia malarska, kolor, struktura i światło stały się niezależnymi głosami, które zamiast ze sobą rywalizować, stworzyły w przestrzeni galerii intrygujący dialog. Przy okazji wernisażu można było dostać nowy numer magazynu Marszant. Karolina Dadura.
20: Kuratorka, jednocześnie autorka wystawy.
21: Kobiety Marszanda to niezależne artystki, które biorą udział w wystawie Polifonia Materii i każda tak naprawdę zabrała swój własny, niezależny, autonomiczny głos w tej wystawie.
1: Może zacznij od swojej twórczości. Co tutaj pokazujesz?
21: Tak naprawdę w swoich tych dwóch pracach, które są na wystawie, tak naprawdę skupiam się na materii, na klimacie, na nastroju. Te prace są takie monochromatyczne, jednocześnie monumentalne. Teraz przed chwilą usłyszałam opinię od pana, że są w pewien sposób erotyczne, co jest bardzo dla mnie ciekawe, że wyzwoliły takie odczucia, zwłaszcza u mężczyzn. Także wydaje mi się, że dobry kierunek. Czerń, która towarzyszy mi od początku mojego malarstwa, tak naprawdę została jeszcze pogłębiona o kolejne brudne, ziemiste kolory i z dodatkiem oczywiście większej ilości światła. Także są to obrazy abstrakcyjne, z lekką naleciałością do krajobrazów, ale takich bardzo nietypowych i właściwie tylko z nazwy, a właściwie troszeczkę z podebraną perspektywą i z kompozycją.
1: Taka walka ciemności ze światłem.
21: Można to też tak interpretować. Tej ciemności jest więcej, jakoś tak siłą rzeczy, ale światło też się pojawia.
1: No i duże formaty, czyli twoje malarstwo jest ekspresyjne, tak? Duży format kojarzy się zwykle z taką ekspresją.
21: Tak, zdecydowanie uwielbiam duże prace. Chciałabym jeszcze robić większe, oczywiście mam jeszcze większe prace. No zdecydowanie to inaczej wygląda, zwłaszcza takie malarstwo potrzebuje oddechu. No, oczywiście można je robić na mniejszych formatach i to też wygląda ciekawie, tylko wymaga zupełnie innej kompozycji, zupełnie innego właśnie oddechu. Ale duże prace, takie monumentalne, tak, to zdecydowanie uwielbiam.
1: Czym jest dla Ciebie malowanie?
21: Nie chcę zabrzmieć jakoś patetycznie, ale pewnie jakąś taką stroną mnie, takim moim dark side, tak mi się wydaje, bo każdy żyje tak naprawdę swoim życiem takim normalnym, prawda? Każdy ma swoją rzeczywistość, codzienność, obowiązki. A malarstwo, tak mi się wydaje, że to jest taka trochę ucieczka, ale też wyzwolenie. Coś, co daje spokój, ale jest też moim takim ciągłym chaosem.
0: Co czujesz, jak malujesz?
21: Wszystkie szajby wtedy wychodzą i się domagają uwagi. Myślę, że to jest cały przekrój emocji. Od radości, szczęścia, a właściwie to szczęście przychodzi z trudem po wielu, wielu warstwach obrazu i tak naprawdę pojawia się w taki moment, kiedy już wiesz, że ten obraz ci wyszedł, on jeszcze nie jest skończony i wiesz już teraz, co masz robić i już jest tak przyjemnie, czyli dopiero po takim procesie najtrudniejszym, kiedy wiesz, że ten obraz już się wyłania i już wiesz, że to jest to i to jest taki moment dla mnie najistotniejszy. Już nawet sam koniec tego obrazu już nie jest tak ciekawy, jak ten właśnie moment zaskoczenia. To już jest to.
0: Czyli spełnienie, rodzi się spełnienie.
21: Tak, tak, no to jest dokładnie taki moment takiej radości. To trwa chwilę, no trzeba dalej robić, bo to nie ma co ukrywać, to nie można się nad tym bardzo zatrzymywać. Raczej to jest taki moment, że okej, mam to, złapałam to za nogi, dosłownie, jest to chwila szczęścia, taki mój mały sukces i potem dalej kończę obraz.
0: Jak się to malarstwo w tobie narodziło? Czy zawsze czułaś, że to jest to, czy jakoś zupełnie nagle, przypadkowo?
21: Najpierw była literatura i tak naprawdę literatura była i jest dla mnie no czymś, bez czego nie mogę funkcjonować, nie mogę żyć. I wydaje mi się, że ta wrażliwość taka plastyczna, to wyobrażenie, to wszystko gdzieś wykreowały książki, że one miały duży wpływ na mnie. I tak naprawdę to się tak zrodziło w takim powiązaniu. No gdzieś tam, wiadomo, w młodszych latach były wiersze, jak to jakieś opowiadania, jakieś takie dziwne pisanie, nawet jakaś tam publikacja, a później gdzieś się zrodził rysunek, który nie wiem jakim cudem przerodził się w malarstwo, bo zobaczyłam, że jakoś mi to wychodzi. No i jak już to medium znalazłam swoje, czyli farby, no to stwierdziłam, że to jest to, że to jest ta ekspresja, której ja poszukiwałam, a której nie znalazłam na przykład rysując samym ołówkiem na kartce, tak? Że tego było za mało, nie było tej ekspresji, a jak już sięgnęłam po farby, to zobaczyłam, że tak, tutaj już mogę się jakoś wyrazić. I jest dzięki temu mnie trochę więcej.
0: Przechodząc dalej w kontekście wystawy, wiemy już, co ciebie inspiruje, a co cię zainspirowało, jaka wspólna myśl, żeby skomponować ekspozycję tę, którą można oglądać teraz w Marszandzie?
21: Najpierw był pomysł, że robimy właśnie Dzień Marszanda, no i stwierdziłam, faktycznie jakoś rzuciłam pomysł, że dobrze by było zrobić jakąś wystawę, a że był termin, bo się zwolnił, więc stwierdziliśmy, że możemy zrobić kobiecą wystawę, właśnie dać głos wyłącznie kobietom, a że ten głos jest dość widoczny i dość mocny, bo każda charakteryzuje się innym, naprawdę ciekawym malarstwem. Nie miałam w ogóle założenia, żeby zrobić jakiś temat i każda ma się do tego dostosować. Uznałam, że jest to błędne myślenie, że każda powinna wyrazić się właśnie w takim dniu marszanda, że każda ma swój właśnie niezależny język, każda powinna jakoś wyrazić się na swój sposób, przedstawić swój świat, swoje the best of. I wydaje mi się, że to się udało. Każda artystka ma swoją ścianę, jest 6 artystek, każda ma swoją ścianę, każda ma swoją przestrzeń, ma swój głos, żaden nie jest nadrzędny, żaden nie jest mało istotny, każda ma równy, ważny głos.
0: To jeszcze przedstaw koleżanki.
21: Alicja Szkil, Barbara Drzemicka-Kardasz, Bernarda Nikitorowicz, Daria Alicja Ostrowska, Ewelina Ramotowska i Karolina Dodura.
0: Czyli można powiedzieć, że kto zajrzy w najbliższych dniach do Marszanda, to zobaczy przekrój białostockiego kobiecego malarstwa.
21: Dokładnie tak i naprawdę różnej, bardzo różnej wrażliwości.
2: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
0: Prezes Fundacji Marszand Janusz Żabiuk, dumny ojciec dzisiejszej wystawy, bo to przecież wasze kobiety pokazujecie.
3: Ta wystawa ma wielu ojców, bo u nas wszystko jest wspólne, trochę jak komuna, która...
0: Jak każdy sukces.
3: Tak, sami decydujemy o tym, co robimy. Tak podobnie ta wystawa wynikła i spontanicznie, z chęci pokazania szczególnie kobiet Marszanda, bo ostatnia wystawa kobiet Marszanda była bodajże w 2021 roku, a to ma zupełnie inny wymiar niż wystawy zbiorowe, w których uczestniczy 18 czy 15 artystów Marszanda. Także postanowiliśmy, że to jest taki fajny czas, kiedy nasze artystki pokażą, co robią, jak czują i nie będą w jakiś sposób skonfrontowane z męskim spojrzeniem. I tak jak się patrzy na tą wystawę, może ja to patrzę trochę subiektywnie, bo znam artystki, to jednak widać, że to jest kobieca wystawa, jest to kobieca wrażliwość i kobieca emocje w tej wystawie i w tych obrazach, które tutaj możemy podziwiać.
0: Przed wami obchody 10. rocznicy istnienia.
3: Na koniec roku planujemy wystawę jeszcze taką bardziej retrospektywną. Chcemy pokazać twórczość artystów, którzy teraz tworzą Marszand, ale też tych, którzy tworzyli Marszand 10 lat temu i zrobić taką bardzo przekrojową wystawę, nawet osób, które niestety już od nas odeszły, nie żyją. żyją, ale twórczość ich została i taką wystawę planujemy na koniec roku.
20: Chyba gdzieś w większym wnętrzu.
3: No właśnie, tego jeszcze nie wiemy, ale no zobaczymy, jak to będzie. Mamy zawsze swoje wnętrze.
20: Marszant jest uroczy, ale trzeba przyznać, że malutki. Dzisiaj wyszły po 2-3 obrazy.
3: No niestety, ale to było też takie celowe działanie, żeby było trochę przestrzeni między obrazami, żeby było trochę czym oddychać, obserwując obrazy, wchodząc w relacje ze sztuką, bo to czasami jest potrzebne. A jak jest więcej obrazu, to niestety takiej swobody myśli i emocji nie mamy.
20: Czy możemy pokusić się o taką informację, że jeżeli ktoś w najbliższym czasie zajrzy do Marszanda, to zobaczy przekrój twórczości białostockich artystek?
3: Ta wystawa będzie najprawdopodobniej do 25 października, także zapraszamy wszystkich. Na pewno wrażenia będą pozytywne i optymistyczne, bo to jest taka wystawa. A jest bardzo różnorodna, jak mówi sama nazwa wystawy.
20: A przed wami sztandarowa impreza chyba, która staje się sztandarową, co prawda druga edycja, ale już ładnie się rozkręca, Art Białystok, czyli Forum Sztuki.
3: Tak, to jest impreza, która nie tylko na skalę miasta czy województwa, ale na skalę ogólnopolską jest taką szczególną imprezą, ponieważ łączy sztukę z nauką, łączy prezentację artystów, ale też prowadzi dyskusję ze sztuką i z architekturą. I takim trochę nawiązaniem do czasów renesansu, jeden człowiek był architektem, rzeźbiarzem i malarzem. I my to chcemy wszystko połączyć i na Art Białystok będą i rzeźbiarze, i malarze, i też oczywiście architekci, a często architekci są na przykład malarzami.
20: I dlatego nieprzypadkowe miejsce, jeśli ktoś jeszcze nie wie, czyli hala Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.
3: Tak, jest to najlepsze miejsce w mieście, gdzie takie wydarzenie może mieć miejsce, bo tam się czuje tą dyskusję o sztuce i dyskusję o architekturze, a architektura też jest sztuką. Także sam taki dialog sztuki, architektury, architektury sztuki jest bardzo ważny, a w tym miejscu szczególnie.
20: Jak przygotowania do imprezy?
3: Idą pełną parą. Nie powiem, że jesteśmy gotowi, ale jesteśmy na dobrej drodze. Szlaki mamy przetarte rok wcześniej, także jest nam troszeczkę łatwiej. Oferta też będzie większa, bo rozszerzyliśmy troszeczkę formułę, będzie więcej artystów. O ponad 1/3. Rozszerzyliśmy też pochodzenie artystów o Litwę i Białoruś, także na pewno będzie ciekawie. Ponad 60 artystów, w tym też grupa studentów utalentowanych z koła warsztat z Katedry Sztuki Wydziału Architektury.
20: A o czym będziecie dyskutować?
3: Będziemy dyskutować o wszystkim. Oczywiście będziemy dyskutować o sztuce, będziemy rozmawiać z artystami o samym procesie tworzenia, jaki on jest, czy on jest lekki, czy ciężki, o sztuce w architekturze i to w takiej architekturze, którą my mamy, nie architekci, tylko mieszkańcy w naszych domach, w naszych biurach czy w naszych mieszkaniach. Dlaczego sztuka zmienia aurę, w której żyjemy i w której pracujemy? I dlaczego warto sztukę wprowadzić do swojego dobrostanu?
20: No właśnie, będzie można ją wprowadzić dosłownie, bo na forum można będzie zrobić zakupy.
3: Tak, my jakby nie uczestniczymy w tego typu działaniach, natomiast na forum będzie ponad 60 artystów i tutaj wszyscy odwiedzający będą mogli zobaczyć kilkaset różnego rodzaju dzieł w różnych cenach, w różnych technikach i na pewno dojdzie do relacji biznesowych pomiędzy odbiorcą sztuki a dawcą sztuki.
20: W takim razie trzymamy kciuki za powodzenie i za wrażenia artystyczne.
3: A my zrobimy wszystko, żeby to było naprawdę dobre wydarzenie.
20: No proszę przypomnieć, kiedy trzeba wybrać się na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej na Art Białystok?
3: Art Białystok, Targi i Forum Sztuki odbędzie się w dniach 9-11 października.
20: Zapraszam architekt wydarzenia, prezes Fundacji Marszant Janusz Żabiuk. Dziękuję Ci bardzo.
3: Dziękuję.
1: Rozpoczęło się głosowanie na tegoroczne projekty budżetu obywatelskiego. O tym, jak to zrobić, opowiada wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
4: Do 7 października można głosować na projekty. W tym roku 72 projekty do wyboru, 31 projektów ogólnomiejskich, 27 projektów osiedlowych i 14 projektów szkolnych. Pula do wydania to 15 milionów złotych, 8 milionów złotych w projektach ogólnomiejskich, 4 miliony w projektach osiedlowych i 3 miliony w projektach tych szkolnych. Zachęcamy do tego, żeby przede wszystkim przestudiować projekty, które zostały zgłoszone i które są poddane pod głosowanie, a potem do tego, żeby już zagłosować. Przypominam, że głosujemy maksymalnie na 4 projekty i mogą być to projekty dowolnie wybrane z każdej z tych puli, czyli można wybrać 4 projekty ogólnomiejskie, można wybrać 2 ogólnomiejskie, 1 osiedlowy, 1 szkolny. Tutaj jest kompletna dowolność. Głosujemy tak jak poprzednio, albo za pomocą kart papierowych. I te karty można pobrać i można głosować w siedzibach Urzędu Miejskiego w Białymstoku, czyli przy ulicy Słonimskiej, przy ulicy Brańskiego, przy ulicy Składowej, w Centrum Aktywności Społecznej, ale też można głosować elektronicznie za pomocą odpowiedniego formularza na stronie po.białymstok.pl. Przypominam, co ważne, że głosujemy jeden raz, czyli jak ktoś odda głos w formie papierowej, to już nie może w formie elektronicznej, a jak ktoś odda głos elektronicznie, to nie może wrzucać karty do urny. Myślę, że to, co proponujemy w tym roku z tych projektów, jest naprawdę z czego wybrać. No i jeszcze jedno do powiedzenia, też niezwykle istotne, a mianowicie mogą głosować wszyscy ci, którzy zamieszkują na terenie miasta Białegostoku, bez względu na to, czy są zameldowani, czy nie są zameldowani, oraz bez względu na wiek, a osoby, które nie mają skończonych 18 lat, no to potrzebna jest zgoda opiekuna ustawowego do tego, żeby móc taki głos oddać. Zachęcam do tego, żeby po pierwsze przeanalizować te projekty, które są zgłoszone i które można chociażby na stronie internetowej, czy też w rozdawanych przez nas broszurach znaleźć, no a potem dokonać wyboru takiego, który pozwoli nam na początku listopada ogłosić oficjalnie, które projekty wygrały i które będą realizowane w kolejnych latach przez miasto Białystok.
1: Budżet obywatelski funkcjonuje w Białymstoku od roku 2013. W ubiegłorocznej edycji w czasie głosowania mieszkańcy miasta wypełnili ponad 58,5 tysiąca ważnych kart, rekomendując do realizacji 17 projektów. W ramach budżetu obywatelskiego Białystok zrealizował już 265 pomysłów białostoczan.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.